0: jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Poranek w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 6 kresek, a niebo będzie w większości bezchmurne. Powietrze będzie czyste, a ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Jednak wieczorem sytuacja się zmieni. Spodziewajcie się silnego wiatru, który może utrudniać jazdę. Noc przyniesie wzrost temperatury do 18 stopni. Jutro nad miastem pojawią się gęste chmury, a temperatura maksymalna osiągnie 20 kresek. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
0: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 6, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Pentagon odwołał przerzut ponad 4000 żołnierzy do Polski. Chodzi o pancerną brygadę wojsk USA wraz ze sprzętem. Decyzję potwierdzili przedstawiciele Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych. Szef MON zapewnia, że sprawa nie dotyczy bezpieczeństwa Polski i ma związek z wcześniej zapowiadanymi zmianami w działaniach armii USA. Prezydent zabrał głos w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki zapewnia, że sytuacja nie wpłynie na relacje Polski z USA. Jak podkreślił, nie wyobraża sobie, by sprawa mogła zaszkodzić współpracy między krajami.
3: Ważne są kwestie militarne, wojskowe, kwestie bezpieczeństwa. Grupa G20, 300 lat relacji transatlantyckich, polskich i amerykańskich w odniesieniu do wartości, a nie wiza i wyjazd człowieka, który nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce.
2: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl. Prokuratura sprawdza, czy inne osoby pomagały posłowi PiS w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Egzamin ósmoklasisty napisany, teraz pozostaje czekać na wyniki, a te zostaną podane 3 lipca, mówi Maria Łazuga, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie.
4: Uczeń dostanie kod dostępu, także będzie można już te wyniki również pozyskać z internetu, ale oficjalnie dokument dostanie do ręki 3 lipca w szkole.
5: Będzie stres w oczekiwaniu na wyniki?
6: No na pewno jakieś tam będzie.
7: Czy się przede wszystkim dostanę do szkoły wymarzonej? No.
5: Jesteś pewny siebie, że będzie dobrze?
7: Nie jestem.
6: Niedługo mamy bal, także powinniśmy trochę wyluzować.
2: A uczniów 8 klas dopytywał Rafał Rożycki.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: SK2 Sport.
2: Górnik Zabrze i Raków straciły szansę na Mistrzostwo Polski. W zaległych meczach Ekstraklasy górnicy bezbramkowo zremisowali z Arką Gdynia. Z kolei Raków przegrał u siebie 0-2 z Jagiellonią. Drużyna z Białegostoku jako jedyna może jeszcze wyprzedzić lidera tabeli Lecha Poznań. Kolejna niespodzianka w turnieju WTA w Rzymie. Ewelina Svitolina po pierwszym przegranym secie z Jeleną Rybakiną wygrała 2 kolejne i awansowała do półfinału. W nim ukraińska tenisistka zagra z Igą Świątek.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Widzisz, Jarząbek, jak to jest?
11: Najpierw egzamin, a później bal.
10: No, ale to jest tak, że 14-latek musi się wyluzować. I on już brzmi jak 30-latek, to my już brzmimy jak 60-latki. Dzień dobry!
11: Dzień dobry!

0: co jeszcze się innego można śmiać?
1: Nie wiem. Oczy?
0: W oczy się można śmiać, tak. Oczami, prawda? Nawet się można śmiać.
1: A oczy, no właśnie. Oczy
0: i pytanie, czy wasze oczy dzisiaj są uśmiechnięte, czy takie bardziej smutne, bo zaspane?
1: Posłuchajcie, no właśnie, a oczy się czasami zamykają. Donald Trump o tym wie najlepiej. Kamery ostatnio przyłapały go, jak siedział na jakiejś debacie, prawda?
0: W tym. Swoim gabinecie owalnym.
1: No,
0: w swoim gabinecie owalnym.
1: I trochę przyciął komara, umówmy się szczerze. No po prostu zamknął oczy. Później Biały Dom tłumaczył, że nie, pan Donald Trump po prostu tak mruga.
0: A może ćwiczył przed wizytą z tym Xi Jinpingiem, bo dzisiaj tam on ma takie oczka małe, nie? Ten Xi Jinping.
1: A, żeby się nie czuł tego.
0: Żeby się
1: odsuwany.
0: Nie czuł dyskomfortowo prezydent Chin.
1: Może tak było. Tak czy inaczej Biały Dom tłumaczy, że Donald Trump tak mruga, prawda? Zdradzało go jednak chrapanie. Bo wiesz, chrapanie z mruganiem...
0: Czyli zasnął sobie.
1: Tak jest, przyciął komarka, no w Białym Domu, proszę bardzo, w gabinecie owalnym, pięknie.
0: Przy wszystkich podczas spotkania otwartego.
1: Ale prezydentowi kto zabroni? No nikt nie zabroni. Moi drodzy, i tak się zastanawialiśmy, bo ja na przykład, wyobraźcie sobie, ostatnio deszczyk padał, uderzał w szybki i tak się położyłem na 40 minut drzemki, wstałem po 3 godzinach, tak mi się dobrze spało.
0: 40-minutowa drzemka na 3 godziny jest najlepsza.
1: Oczywiście, tuż przed snem. No po prostu tak mi się dobrze spało, jak deszcz pada za oknem, że to głowa mała. I pytanie do was, moi drodzy. Gdzie wam się najlepiej śpi?
0: Gdzie?
1: Gdzie?
0: U mnie by musiało dojść jeszcze do tego pytanie kiedy.
1: Kiedy?
0: Bo to ma... Nie, bo to ma znaczenie. W zimą.
1: Aha.
0: Jak najlepiej, jak jest sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich.
1: Jesteś po obiedzie?
0: Jestem po obiedzie i zaczyna się pierwsza seria, kładę się na narożniku i budzę się na końcu drugiej. To wtedy najlepiej.
1: 726-826-826 albo Messenger. Co musi zajść, żeby wam się dobrze drzemało?
0: Tak.
1: Taka idealna drzemka, jak ona wygląda?
0: Czy idealna drzemka istnieje? Gdzie, kiedy, co i jak? Prosimy. 726-826-826 lub Messenger. SK2

0: No, przymrużenie oka Trumpa w gabinecie owalnym to nic. Twoja drzemka półgodzinna, która okazuje się trzygodzinną, to też jest nic.
1: Ktoś jest lepszy?
0: Panie, słuchaj pan.
2: Ja na przykład genialnie potrafię sobie uciąć taką poobiednią drzemkę, tak zwany kwadransik, jak ja to nazywam. Jak się tak położę,

0: 6, 17, to potrafię do 4 rano pić.
1: 6 do 4 to z 10 godzin. Nie, co ja mówię?
2: No, policz sobie.
1: 16, 17 powiedział, tak?
2: No.
1: 16, 17, czyli 4, 12 godzin.
2: 12 godzin.
1: 15 minut się zamienia w 12 godzin. U ciebie pół godziny w 3 godziny.
2: I wstaje człowiek, nie, w środku nocy, no, je kolację i idzie spać. No, idealne życie po prostu.
1: Sen, moi drodzy, nawet drzemka, to doskonałe. Mamy wehikuł czasu, gdzie cofamy się do przeszłości, nie?
2: Oczywiście.
1: Sen jest wehikułem czasu, mówią, no, że wehikuł czasu nie wynaleziono. A kładziesz się spać na 15 minut, budzisz się za 12 godzin. Czy to nie jest wehikuł czasu? No,
2: oczywiście, że tak. A poza tym, jak to dumnie brzmi, drzemka truskawkowa, wiśniowa.

0: Killer i elektryczne gitary w Radio SK2. O Lewandowskim bardzo głośno, bo dostał ofertę na 90 milionów euro za sezon z Arabii Saudyjskiej, ale też nie milkną echa po głośnym fetowaniu Mistrzostwa Hiszpanii. Lewandowski ze Szczęsnym na dachu autokaru. Przecież. Niektórzy zarzucali, że pod wpływem panowie są, bo tam... Wojtek, no dziś ci powiem! Wojtek!
1: Ktoś na pewno na nich wpłynął. Lewandowski na dachu tego busa wyznał: tańczyłem z córką Tomaszewskiego. Na studniówce.
0: Na studniówce. Się okazało, że razem chodził do tej samej szkoły i byli na studniówce z córką pana bramkarza, świetnego Polaka Jana Tomaszewskiego. I wszystko już wiemy. My już połączyliśmy te kropki. Wyszło wszystko na jaw.
1: Zobaczcie, Ania teraz z tymi Hiszpanami, to ona się po prostu mści.
0: Po prostu baciatom się mści.
1: Tak jest. SK.

0: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
4: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Anioły wieszczacy.
7: Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare Dobre Małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare Dobre Małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Dziś rano w Stalowej Woli będzie chłodno, bo termometry pokażą zaledwie 6 kresek. Niebo prawie bez chmur, więc słońce będzie miało szansę się pokazać. Wiatr umiarkowany, a jakość powietrza dobra, co jest dobrą wiadomością dla wszystkich, którzy planują aktywności na świeżym powietrzu. W nocy jednak czeka nas silniejszy wiatr, który może utrzymać się do rana. Wieczorem temperatura wzrośnie do 13 stopni, a na niebie zobaczymy miks chmur i słońca. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zmasowany atak rosyjskich dronów na Kijów uderzyły m.in. w budynki mieszkalne. Jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych. Od wczoraj trwają też ataki na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. W ciągu ostatniej doby zginęło 14 osób, a ponad 80 zostało rannych. W Pekinie spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin. To pierwsza od 9 lat wizyta amerykańskiego prezydenta w tym kraju. Donald Trump mówi o dobrych relacjach między państwami. Jak podkreśla USA i Chiny szybko rozwiązują problemy i mają przed sobą wspólną przyszłość. Prokuratura pracuje nad wnioskiem ekstradycyjnym w sprawie Zbigniewa Ziobry, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w rozmowie z TVN24. Podkreślił, że Polska ma umowę ze Stanami Zjednoczonymi, która pozwala wystąpić o ekstradycję także na podstawie nieprawomocnego orzeczenia.

0: brzmiała. Mamy 22 minuty do godziny 7 już, moi drodzy, jak ten czas leci. Niektórzy wstają do pracy, niektórzy się dopiero budzą, a inni już myślą o tym, gdzie tutaj przyciąć
1: komara. A niektórzy się obudzili i już by chcieli pójść spać. Gdzie, co i jak, jeśli chodzi o jakąś dżemeczkę? Dżemeczkę? Pytamy was dzisiaj o dżemeczki i...
0: Co jest... się musi stać, żeby była idealna dżemka zaistniała, no?
1: I Grzesiu, słuchamy.
2: Nie najlepiej zasypia się przy żonie, ale... Najlepsze jest spanie w ciężarówce. Cisza, spokój.
1: Nikt nie przeszkadza. To była delikatna sugestia w kierunku żony w takim chyba razie.
0: Tak. Tylko jest jedno ale. Pamiętajcie, drodzy kierowcy, zasypiamy po zatrzymaniu się, na poboczu, na miejscu pasażera, a nie za kierownicą.
1: Nie na pasażera, w ciężarówce jest leżanka.
0: A to przepraszam, bo ja pamiętam ciężarówki, jak jeszcze stare były. No. On w starze, stary. Wiesz, co to było w starze?
1: W starze, stary, spał!
3: Tak. SK2.
1: Wszystko na S. Nie, W jest jeszcze. W starze, stary spał.
0: O, no, tylko WSS.
1: WSS.
0: Brzmi jak jakiś krążownik.
1: Szyfrujmy, WSS. Dobrze. Teraz szyfrujemy LP, czyli Lady Punk.
0: I MP.
1: WK, czyli Wiktoria Kida. I u nas Nypychy. Najlepsze polskie hity.
0: Czyli teraz LP w utworze MP.
1: 21 do 7.

0: Czasami trzeba pożyć życiem towarzyskim, ale czasami się nie da. Czasami musicie
1: Być zdani mieć
0: na radio.
1: Fajnie mieć znajomości. Naprawdę, fajnie mieć znajomości.
0: No to wszyscy znają Jarząbkę, znają Wajdę.
1: A pan Ziobro zna, kogo trzeba i już jest tam, gdzie...
0: Ja nie znam, Ziobro. Ja nie znam, żeby nie było.
1: Polskie władze i organy ścigania starają się ustalić, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro opuścił Węgry, brzmi komunikat. Skoro zabrali mu paszport, prawda, i dostał się do USA, to jak on się tam dostał? I tego nie wiedzą nasi ministrowie,
0: nasi politycy, nasi śledcy. Cały czas gadają we wszystkich gazetach, o tym piszą w mediach, cały czas o tym mówią. Skąd ten Ziobro się dostał, jak się dostał do tych Stanów? Jak on to zrobił?
1: I teraz uwaga, sam polityk zabrał w tej sprawie głos. Twierdzi, że skutecznie skorzystał ze specjalnego dokumentu.
0: To jednak. Mówiłem ci, że paszport Polsatu jeszcze się do czegoś przyda.

0: My tak dzisiaj o tym Donaldzie Trumpie, że przyciął komara w gabinecie owalnym, troszeczkę się śmialiśmy, ale może to rzeczywiście z uprzejmości dla Xi Jinpinga.
1: Możliwe, że tak jest. Natomiast już widać, że wylądował. Więcej o tym będzie w newsach Radia SK 2 punktualnie o godzinie 7. Ja nie wiem, jak się Donald Trump będzie czuł w Chinach, skoro tam mają wielki mur chiński, a wiadomo, że największy z największych i wszystko, co największe, to Donald Trump. Może się czuć zazdrosny jednak troszkę.
2: SK 2.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel? W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602 179 897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Dziś rano w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemnie. Temperatura wzrośnie do 6 kresek, a na niebie pojawi się sporo słońca. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie powinno wpływać na Wasze samopoczucie. Po południu jednak sytuacja się zmieni. Nad miastem zawisną gęste chmury, a temperatura osiągnie 18 stopni. Wieczorem słońce znów się pokaże, ale towarzyszyć mu będą chmury, a temperatura spadnie do 13 kresek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. W akcji około 300 policjantów. Trwa obława za domniemanym sprawcą strzelaniny w Lublinie na Dolnym Śląsku. Dwie osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
12: Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali, a cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Jak udało nam się dowiedzieć, ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale były znane policji. Jedna z nieoficjalnych hipotez, które pojawiają się m.in. w lokalnych mediach, mówi też o możliwych porachunkach na tle narkotykowym. Prokuratura jednak tego nie potwierdza, śledczy nie zdradzają swoich ustaleń, zapewniają, że mimo obławy nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Ci jednak boją się o swoje bezpieczeństwo.
13: Mąż jest po udarze i on bardzo się boi i tak, taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
12: Obława trwa, sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek.
11: To pierwsza taka wizyta od niemal dekady. Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach. Trwa spotkanie amerykańskiego prezydenta z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Do omówienia napięte relacje handlowe, wojna z Iranem czy kwestia Tajwanu. Nasze stabilne dwustronne relacje są dobre dla świata. Chiny i USA tracą na rywalizacji i zyskują na współpracy. Z kolei Trump zapewniał o dobrej współpracy i wspólnej przyszłości. Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN. Jak przekazał minister energii Miłosz Motyka, będzie obowiązywał co najmniej do końca maja.
14: W ciągu miesiąca według naszych analiz 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli w zakresie obniżenia.

0: obniżki podatków i utrzymania sztywnej marży. To jest efekt skuteczności tego programu.
1: To, czy program będzie dalej przedłużany, w tym na wakacje, jest uzależnione od sytuacji na Bliskim Wschodzie i światowych rynkach. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,39 zł, 98 6,98, a diesla 6,92.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK2 Sport.
1: Pewna mistrzostwa FC Barcelona z porażką w La Lidze. Katalończycy przegrali na wyjeździe z Deportivo Alaves 0-1. Całe spotkanie rozegrali Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Polscy piłkarze ręczni zrobili mały krok w stronę mistrzostw świata. W meczu ostatniej rundy eliminacji pokonali na wyjeździe Austrię 26-25. Rewanż zostanie rozegrany w niedzielę w Olsztynie.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Ja nie wiedziałem, że nasza Paulinka tak dobrze po chińsku.

0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Ja nie wiedziałem, że nasza Paulinka tak dobrze po chińsku.

0: po chińsku.
1: No to powiedz coś po chińsku. No
2: jako tako.
0: Bruce Lee. O.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
1: Sprytny jesteś, widzisz? Wiesz? Spryt cię uratował, dlatego przeszedłeś przez całą podstawówkę, szkołę średnią.
0: A nawet troszkę szkoły średniej liznąłem, tak jest.
1: Dzień dobry.
0: Hej.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Zastanawiałem się, kiedy ten utwór pojawi się na naszej gorącej polskiej dwudziestce i mogę powiedzieć, nareszcie. Nareszcie jest. I to jak jest? Trzecie miejsce.
2: Dlatego tak patrzyłeś na mnie na koniec tego utworu. I to dlatego, nie dlatego, że tam śpiewał Igor Herbut, że ciągnie mnie do ciebie. Jarzomek wtedy się tak na mnie popatrzył i tak puścił oczko. Ja mówię, co jest?
1: Dobrze, że tylko oczko puściłem.
2: A to chodziło o to, że na trzecim miejscu ten utwór, to już wszystko wiem.
1: To jest podium, moi drodzy. Co prawda najniższy stopień podium, ale
2: brąz.
1: Zawsze podium.
2: To jest brąz.
1: No właśnie, i on się pnie cały czas. Podejrzewam, że przy następnej liście to już będzie numer jeden. Tak mi się wydaje, ale to wszystko zależy od was. SK2.pl, wchodzicie, głosujecie. Jeżeli podoba wam się akurat ten kawałek, to na ten kawałek. Jeżeli podobają wam się inne kawałki, to na inne kawałeczki też można.
2: Tak, żeby się pnęły jak ten brąz. Brąz, który się pnie. To dziwnie brzmi, ale zawsze potem może być srebro i złoto, nie?
1: Panowie, proszę znaleźć...
2: I panie!
1: No, panie to przede wszystkim, ale panowie, proszę znaleźć w sobie pierwiastek żeński i, bo wiadomo, dziewczyny lubią brąz, więc
2: panowie,
1: proszę na ten brąz zagłosować.
2: Tak, panowie teraz muszą się przełamać. Mówię, że o 18 w piątek?
1: Nie mówiłem.
2: No to powiedz.
1: O 18 w piątek, a co o 18 w piątek? A lista.
2: No lista. No.
3: SK2.
1: Czy ten pan i pani zagłosuje, czy nie?
2: Zagłosuję.
3: Czy

0: i frytki będą robione chyba. Będą robione frytki, olej wylany. Będą. Ziemniaki pokrojone.
1: Mam nadzieję, że nowy wlali chociaż. Bo to wiesz, jak to
0: jest. Na starym czasami też.
1: Na we wakacjach, tak? To cały lipiec i sierpień
0: przelało. Mało razy jadłeś frytki na starym oleju? Stało ci się coś?
1: Ja oczywiście,
0: żyjesz,
1: że nie.
0: No. Żyjesz.
1: A później jeszcze się go do silnika wlewa i można jeszcze ze 1000 km
0: zrobić. Jeszcze traktorem nowe ziemniaczki.
1: Jasne, oczywiście,
0: ukopiesz,
1: że tak.
0: Spokojnie. No
1: a właśnie a propos kopania w ziemi. Wyobraźcie sobie, że 6-latek z Norwegii odkrył 1300-letni miecz wikingów.
0: 6-latek znalazł miecz?
1: Tak.
0: Nagi?
1: Mam nadzieję, że nie, bo by po łapach dostał, jakby był nagi.
0: Ale nie, no to jest sprytny. 1300 lat ma miecz, tak?
1: Tak.
0: I to jest wikingowski, jak to się mówi, miecz wikingów.
1: Miecz wikingów wyleżał gdzieś sobie na polu, ponad 100-hektarowym polu, więc to trzeba mieć szczęście jednak, żeby znaleźć taki miecz.

0: W takim stuhektarowym polu, w ogóle, zobacz, 6-letni Henryk, bo tak ma na imię, znalazł miecz w 100-hektarowym polu, a 40-letni Jarząbek nie potrafi znaleźć dwóch takich samych skarpetek w szufladzie 20 na 20 centymetrów.
1: Bo żeby znaleźć skarpetki albo miecz, to trzeba mieć trochę szczęścia.

0: się tu.
1: Pół? Pół to całkiem dobrze brzmi.
2: Pół. Jak jesteś sam.
1: No gdy nie macie tu, przecież śpiewał.
3: A, no, okay,
1: no Igo wie co śpiewa. Pół, gdy nie macie tu. A tak to litr musi być co najmniej 25 minut. Po siódmej, 11 lat temu bawili się na plaży, teraz muszą słono zapłacić taki nagłówek w internecie.
2: A wiecie co chodzi? Chodzi o to, że włoski sąd najwyższy orzekł już w sprawie, która się toczyła od 11 lat. Ojciec z córką muszą zapłacić odszkodowanie w wysokości 10 tysięcy euro mężczyźnie, u którego doszło do odwarstwienia się siatkówki. Chodzi o to, że ten facet został przez ojca i córkę trafiony piłką tenisową w oko i mu się siatkówka odwarstwiła i po 11 latach, no to tatuś z córeczką będą musieli bulić.
1: Bo tatuś z córeczką grali i niefortunnie trafili
2: no nie,
1: w gościa,
2: no
1: tak?
2: Zdarza się,
1: i
2: że
1: to kosztuje 10 tysięcy euro.
2: 10 tysięcy taka przyjemność, tak
1: okay,
2: jest.
1: Przyjemność. Nie, to jest, słuchaj, kolejny dowód na to, że piłka tenisowa po prostu nie pasuje do tej siatkówki.

0: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Poranek w Stalowej Woli zapowiada się przyjemnie. Na niebie prawie żadnej chmurki, a temperatura wzrośnie do 6 kresek. Powietrze będzie czyste, a lekki wiatr doda świeżości. Po południu czeka nas zmiana. Niebo zacznie się chmurzyć, ale termometry pokażą przyjemne 18 stopni. Wieczorem chmury nieco przysłonią słońce, ale wciąż będzie jasno, a temperatura spadnie do 13 kresek. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC2 w Stalowej Woli już za chwilę.
8: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Minęła 7.30. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Wzrosła liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Lokalne władze informują o ponad 30 rannych i jednej ofierze śmiertelnej. Zniszczona została infrastruktura cywilna, w tym blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza. Według mera ukraińskiej stolicy pod gruzami jeszcze mogą być ludzie. Eksplozje było też słychać w Charkowie, Odessie i Sumach. Do tego tematu wrócimy niebawem w relacji naszego korespondenta z Kijowa. Polskie samoloty przechwyciły nad Bałtykiem rosyjskie samolot IU-20. Wojsko podkreśla, że maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada natychmiastową reakcję na tego typu sytuacje. Szef MON podkreśla, że to kolejne rosyjskie prowokacje i testowanie systemów obrony. Wygrane gospodarzy w pierwszych meczach ćwierćfinałów Orlen Basket Ligi. King Szczecin wygrał 80-78 z Zastalem Zielona Góra, a Śląsk Wrocław 87-84 pokonał Arkę Gdynia. Dziś spotkania w kolejnych dwóch parach.

0: No, ładnie zagrali. Ładnie zagrali. W każdym wejściu antenowym mogę powiedzieć, że ładnie zagrali.
1: No to jak mówisz,
0: u nas nie ma słabych hitów.
1: Bo jeżeli my ładnie gramy, to teraz trzeba będzie powiedzieć o czymś brzydkim, o czymś nieładnie pachnącym, a takie coś wydarzyło się w Limanowej. Limanowa to jest chyba gdzieś tam południe, nie?
0: W Małopolsce, no. Tak. Ja wiem, o czym mówisz, bo słyszałem. Ta ciężarówka, co jechała i się z niej wylało.
1: Słyszałem, poczułem, no. Tak jest, jechała sobie ciężarówka drogą przez Limanową i to była taka, wiecie co, to była wywrotka, która przewoziła ekstra śmierdzące rzeczy,
0: jakieś
1: no.
0: Chemikalia do oczyszczalni
1: ścieków. Szambu przewodziła, no do jakiś no szambu po prostu śmierdzące.
0: No ja śmierdzące. To ładnie chciałem
1: mówić. Tylko, że zamiast w cysternie to przewozili to po prostu w wywrotce. I wywrotka, wyobraźcie sobie, przyhamowała na światła.
0: A wiecie, jak działają prawa fizyki? Wtedy wszystko leci do przodu i się wylało przez kabinę, zalało kabinę.
1: Zalało oblice.
0: Zalało domy.
1: Zalało chodniki, zalało latarnie. No ale rzeczywiście, poleciało też wszystko na kabinę, bo to nie była cysterna, tylko tak jak powiedziałem, to była wywrotka.
0: Sprzątanie wylanej substancji trwało ponad 3 godziny, tak ale donoszą służby.
1: A najgorzej to ma kierowca, prawda, bo wpadł w G po uszy, dosłownie i w przenośni.

0: Absolutnie, absolutnie to było spotkanie na szczycie, można powiedzieć, bo premier Donald Tusk spotkał się z państwem Clooney.
1: W sensie, z Batmanem się spotkał.
0: Tak, i z jego żoną Amal. Amal i George Clooney w Poznaniu podczas kongresu Impact 26 i Donald Tusk się z nimi spotkał i rozmawiał nawet.
1: Nawet powiedział hello do nich, oni powiedzieli hello, hello i sobie pogadali troszkę. No i widzicie, jest takie też piękne zdjęcie, które się pojawiło na X-ie, tym u premiera, na którym jest wraz z panem Clooneyem i zdjęcie wygląda mniej więcej tak, że stoi sobie taki przystojny aktor w garniturze, modny zegarek, prawdziwy talent, doskonale odgrywa każdą rolę, mówi co mu ślina na język przyniesie, każdy scenariusz, który dostanie, no niesamowity.
0: A obok George Clooney.

0: porannego wylegiwania się na pewno koniec. Ale dobrej zabawy dopiero początek. Po ósmej przecież będziemy grać w Państwa Miasta. 726-826-826 lub Messenger. Można się zgłaszać od teraz. Pamiętajcie, na Messengerze zostawiacie nam swój numer telefonu, jeśli chcecie zagrać.
1: Macie jakieś pytania do nas? Bo jeżeli tak, to fajnie, bo dzisiaj zgłaszacie się pytaniem do nas.
0: Najkrótszym, jakie się da.
1: Tak.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare Dobre Małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce Bilety. Stare Dobre Małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Dziś w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemne przedpołudnie. Na niebie dominować będzie słońce, a temperatura wzrośnie do 10 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Po południu sytuacja się zmieni, bo nadciągną ciemne chmury, a termometry wskażą nawet 18 stopni. Jutro niebo będzie całkowicie zasłonięte, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 kresek. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
6: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Jest 8, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Rośnie liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Uszkodzony został m.in. blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza. Rosja wystrzeliła w ostatnich godzinach ponad 600 dronów. Ze szczegółami nasz korespondent Ołech Biłecki.
9: Nocny ostrzał Kijowa był jednym z największych od początku wojny. Rosjanie użyli do ataku najpierw dziesiątki dronów, a później nadleciały manewrujące oraz balistyczne rakiety. Jak informuje MSW w Kijowie, na chwilę obecną rannych w stolicy Ukrainy zostało 31 osób, w tym dziecko. Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza, a to znaczy, że liczba ofiar może wzrosnąć. Kijów, Ołech Biłecki.
8: To już pewne. Węgierski premier Peter Madziar przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu. Najpierw ze swoimi ministrami przyjedzie do Krakowa. Nie podano jeszcze dokładnej daty wizyty. Wiadomo jednak, że później uda się do Wiednia, a stamtąd wróci pociągiem do Budapesztu. Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Zmienia się system zapisów. Uruchomiono nowy system infokierowca. Ma on ułatwić zapisy na egzaminy i ograniczyć wykupowanie lepszych terminów przez zewnętrzne aplikacje. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy kursanci naprawdę odczują różnicę?
10: Tak, i to znaczną. Do tej pory w systemie Infokar wiele miejsc rezerwowały boty, aby później odsprzedawać je kandydatom na kierowców w specjalnych aplikacjach. Mało tego, nieuprawnione podmioty wymagały takich danych jak PESEL czy hasło do systemu Infokar.
11: Terminów jest mało, ludzi dużo, zdawalność kiepska.
10: Są takie aplikacje, gdzie trzeba zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
12: To jedna aplikacja taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około, plus 140 aplikacja.
10: Mówią mi kandydaci na kierowców. W nowym systemie infokierowca bot już nic nie zdziała, bo żeby w ogóle zarezerwować termin, trzeba zalogować się za pomocą e-dowodu, m-obywatela lub e-ID.
8: A jedyna opłata to koszt egzaminu.
13: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
14: SK2 Sport.
8: Piłkarze Paris Saint-Germain wygrali na wyjeździe z Lens 2-0 i na jedną kolejkę przed końcem zapewnili sobie Mistrzostwo Francji. To 5. z rzędu i 14. w historii tytułu.

0: ważnej ekipy. Inter z Pucharem Włoch. W finale rozegranym w Rzymie zespół z Mediolanu z Piotrem Zielińskim w składzie pokonał Lazio 2-0. Wieczorem kolejne ćwierćfinały Orlen Basket Ligi. Do gry wejdą drużyny z Warszawy. Dziś na wyjeździe zmierzą się z Treflem Sopot. Z kolei Legia podejmie MKS Dąbrowa Górnicza.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: Był polski, była matma, były języki obce. Skończyły się egzaminy ósmoklasistów.
3: No, to przynajmniej ósmoklasiści już wiecie, czego nie wiecie.
4: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2!
3: A reszta was życie nauczy.
2: Tak. To jeszcze liceum. Jeszcze liceum, później matura i dopiero wtedy zobaczycie, no, co to życie. No.
3: ZUSy, SRUSy i inne takie. SNUSy.

0: Stałe, stałe. Jest jedno, że dzisiaj czwartek, jutro piątek i zaczniemy weekend. 10 po 8.
1: Hiszpania żyje bójką w szatni Realu Madryt. Tam się pobili między sobą piłkarze Fede Valverde i Tuameni. Oni tak się chyba nazywa. No, pobili się. Mieli panowie coś do siebie i w całą sprawę zamieszał się aż prezes Realu Madryt.
0: Jest wyciek. Wyciek do prasy. Florentino Perez twierdzi, że bójka nie była niczym złym, a gorszy był sam właśnie

0: Amenni, oni tak się chyba nazywa, no pobili się, mieli panowie coś do siebie i w całą sprawę zamieszał się aż prezes Realu Madryt.
1: Jest wyciek do prasy, Florentino Perez twierdzi, że bójka nie była niczym złym, a gorszy był sam właśnie

0: L. 20 sekund, uwaga.
1: Uwaga, państwo.
2: Ufa.
1: Miasto.
2: Lublin.
1: Znana postać.
2: Lolek.
1: Jak?
2: Lolek.
1: Roślina.
2: Ilia.
1: Kolor.
2: Liliowy.
0: No, rzutem na taśmę ten liliowy jeszcze
1: tak,
0: niech będzie.
1: Brzmieniu, no
0: słaby zasięg strasznie, mój drogi, masz. Jakie było państwo?
1: No, jakie było państwo?
0: No, jakie?
1: Powiedz jeszcze raz. Litwa, no.
0: Aha, no dobra, no. Widzisz, każdy usłyszał co innego, bo ja usłyszałem Liban. No też by było, nie?
1: Dobra, ja usłyszałem Litwa, miałem z Lolkiem problem, ale
0: Ale Lolek
1: było.
0: To jest ten od
1: tak
0: Bolka,
1: jest, no.
0: No i potem liliowy. Dobra, zaliczamy ci te 5, ale trzeba na zasięg w tej naszej zabawie bardzo uważać. Mirek, 5 punktów do przebicia.
3: Spróbujemy.
0: O, ciebie dobrze słychać. W prawo, w lewo?
3: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo.
1: No i co tam?
0: U otwarte. Litera U. U, 20 sekund, Mirku. Uwaga, państwo.
3: Ukraina.
0: Miasto.
3: Ustka.
0: Tytuł filmu.
3: U Pana Boga w ogródku.
0: Imię.

0: Dobra, już będzie po czasie. Samochód się nie zmieści. Urzędnik, okej. Dobra, uczep. Czy jest taka roślina uczep?
1: No wiesz co? Kurczę, pieczone jest.
0: Jest?
1: Jest.
0: Jest?
1: Jest.
0: No to mamy. Raz, dwa, liczymy trzy, bo u Pana Boga w ogródku to oczywiście
1: no,
0: jest.
1: Oczywiście, że tak.
0: Cztery, imię było pięć, uczep zaliczamy, sześć potrawa i zawód jeszcze był urzędnik. Siedem. Siedem do pięciu, Mirek. Prezent marzeń jest twój.
2: Super, dziękuję.
0: Proszę bardzo, gratulujemy, wysyłamy prezencik marzeń jak najszybciej się da do Kuby. Nagrody pocieszenia Państwa Miasta jutro po ósmej.
3: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Polska 20.
0: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
12: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin drugi

0: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Dziś w Stalowej Woli szykuje się całkiem przyjemny dzień. Przedpołudnie przyniesie nam sporo słońca, a temperatura wzrośnie do 10 kresek. Wiatr będzie słaby, ale na pewno go poczujemy. Powietrze czyste, więc można odetchnąć pełną piersią. W miarę jak dzień będzie się rozwijał, na niebie pojawią się gęste chmury, a termometry wskażą 18 stopni. Choć słońce schowa się za chmurami, temperatura pozostanie przyjemna. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Minęła 8.30, Paulina Horwatowska, to są newsy Eski 2. Zakończyło się spotkanie Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem w Pekinie. Rozmowa w Wielkiej Hali Ludowej trwała ponad 2 godziny. Było to pierwsze spotkanie przywódców obu krajów w ramach obecnej wizyty Trumpa w Chinach. Wśród tematów były m.in. trwające konflikty na świecie, a także kwestia Tajwanu. Jak zaznaczył chiński przywódca, może ona poróżnić Pekin z Waszyngtonem.

Kierowcy, duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Na wysokości Radomska zderzyły się dwie ciężarówki. Ruch w stronę Katowic odbywa się jednym pasem. IMGW ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 7 województw. Ostrzeżenia obowiązują od 13 do 19 i obejmują centralną i północną część kraju. Synoptycy ostrzegają przed silnymi porywami wiatru. Miejscami może też padać grad.

W ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 7 województw. Ostrzeżenia obowiązują od 13 do 19 i obejmują centralną i północną część kraju. Synoptycy ostrzegają przed silnymi porywami wiatru. Miejscami może też padać grad.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Trochę ten utwór też brzmi jak wehikuł czasu. Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam, no to proszę! Jest! Jest sygnał, to znaczy jedno. Wsiadamy, odpalamy, wpisujemy datę i jedziemy.
1: Zabieramy was teraz do roku 2014, bo wtedy też działo się dużo ciekawych rzeczy, które warto skomentować dzisiaj.
0: Kącik odkurzający.
1: No to na przykład mamy taki artykuł. Europosłowie zarabiają za dużo, mówił w nieistniejącej już telewizji Superstacja europoseł Marek Migalski 14 maja 2014 roku.
0: I zobacz, 12, tak? 12 lat minęło. No i dużo się zmieniło.
1: Tak, tak. Na przykład europosłowie zarabiają jeszcze więcej.

dzisiaj rano niespodzianie zapukała do moich drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem w

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują.

0: Antek. Antek, nasz Antek. Nasze też Złoto Narodowe, bo bardzo ładnie chłopak śpiewa. U nas samych takich fajnych śpiewających chłopców i dziewczynki mamy w Radiu SK2.
1: Czyli można powiedzieć Święty Antoni, patron rzeczy zagubionych, by się teraz przydał. Bo przenosimy się do Czech, a w Czechach wielka afera. Z czeskiej bazyliki w Jabłonnem pod Jesztedem skradziono czaszkę świętej Zdzisławy. Dużo tych świętych teraz się zrobiło.
0: A święta Zdzisława jest od czego? To
1: nie mam pojęcia.
0: Jak Antoniego znasz, może Zdzisławę też znasz.
1: Ale miała łeb na karku, tylko później ten łeb po prostu ktoś jej zabrał z tej katedry i uciekł. Sprawca rozbił gablotę we wtorek, tak podaje policja, o godzinie 18:20 zabrał relikwie i

0: od czego to cwaniaczku?
1: Nie mam pojęcia.
0: Jak Antoniego znasz, może Zdzisławę też znasz.
1: Ale miała łeb na karku, tylko później ten łeb po prostu ktoś jej zabrał z tej katedry i uciekł. Sprawca rozbił gablotę we wtorek, tak podaje policja. O godzinie 18.20 zabrał relikwię i sprawca rozbił gablotę we wtorek, tak podaje policja. O godzinie 18.20 zabrał relikwię i

0: hity. Tu Radio SK2. Za chwilę stery radia już przejmowane są, zabierane nam, więc my na finał jeszcze chcieliśmy, bo nie mówiliśmy tego dzisiaj, pozdrowić wszystkich farmaceutów. Wasze święto dzisiaj. Chcielibyśmy życzyć, drodzy farmaceuci, żeby recepty się nigdy pokończyły, żebyście od nowa nie musieli rozszyfrowywać tych hieroglifów pisanych przez lekarzy.
1: Żebyście się musieli uczyć tego egipskiego, prawda? I pamiętajcie, farmaceuta to jest naprawdę bardzo ważny zawód. Pamiętajcie, jest jedna najważniejsza rzecz, o której trzeba pamiętać, więc pamiętajcie, przed spożyciem ulotki dołączonej do opakowania zapoznaj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Ty byś wszystko zeżarł, nawet ulotkę.
1: Z opakowaniem i farmaceutą.
2: SK2.

0: pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
5: Fundary!
6: Fundary!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Uwielbiam rysowanie.

0: 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: Bezpiecznie.
3: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
4: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętej promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
5: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
18: W Stalowej Woli przed południe zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 9 kresek, a niebo będzie w większości bezchmurne. Wiatr południowy, ale słaby, więc nie powinien przeszkadzać. Powietrze jest dobrej jakości, dlatego można odetchnąć pełną piersią. Po południu chmury się zagęszczą, a temperatura wzrośnie do 18 stopni. Nie przewidujemy opadów, więc parasole mogą zostać w domu. Zaraz w SC2 newsy, dlatego zostańcie z nami, bo warto być na bieżąco z tym, co się dzieje.
17: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
19: Zbliża się 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Polski resort obrony uspokaja. Doniesienia o wstrzymaniu przerzutu wojsk USA nie dotyczą Polski. Chodzi o publikację mediów w USA o możliwym wstrzymaniu rotacji ponad 4000 żołnierzy. Resort obrony podkreśla, że zmiany dotyczą obecności wojsk USA w Niemczech, a nie w Polsce. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
20: Zamieszanie wywołał wpis portalu Army Times. Amerykańscy dziennikarze podali, że armia USA miała nagle wstrzymać rotację ponad 4000 żołnierzy z pierwszej dywizji kawalerii. Pentagon nie odniósł się jeszcze do tej informacji, dlatego głos zabrał polski rząd. Wiceszef MONC Zary Tomczyk zapewnił, że komunikat dotyczy Niemiec, a nie Polski. Informację potwierdził szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślił, że Polska stale zabiega o zwiększanie obecności wojsk amerykańskich i wzmacnianie wschodniej flanki NATO. MON uspokaja, że część żołnierzy objętych rotacją jest już w Polsce, a sprzęt nadal transportowany jest zgodnie z planem.
19: Bardzo duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Ruch odbywa się tylko jednym pasem w kierunku Katowic. W miejscowości Szczepocice Rządowe zderzyły się dwie ciężarówki.
21: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 57-letni kierujący pojazdem ciężarowym marki Mercedes z nieustalonych na obecną chwilę przyczyn uderzył w tył drugiego pojazdu ciężarowego marki Mercedes, którym kierował 60-letni mężczyzna. W wyniku zdarzenia 57-latek został zabrany do szpitala.
19: Mówi Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej do godziny 9:30. Koniec z podszywaniem się pod lekarzy. Rząd przyjął projekt Lex Szarlatan. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę pacjentów. Chodzi o walkę z pseudomedycyną i niesprawdzonymi metodami leczenia.
22: Nam nie zależy na tym, żeby walczyć z osądami, z opiniami. Nam zależy na tym, tym projektem, żeby nie wprowadzać w błąd pacjenta. Żeby nie sugerować pacjentowi, że terapia, która nie jest terapią bezpieczną i wiarygodną, uleczy.
19: mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. Z kolei rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec podkreśla, że nie ma znaczenia nazwa usługi ani to, czy są one bezpłatne.
1: To, jak to będzie nazwane i określone przez daną osobę, nie będzie to miało żadnego konkretnego znaczenia. Będą się liczyły fakty i czynności, które ta osoba będzie wykonywała. Przepis mówi o korzyści majątkowej bądź osobistej.
19: Za naruszenie praw pacjenta Ministerstwo Zdrowia przewiduje wysokie kary finansowe nawet do 1 000 000 zł.
2: SK2 News. Stalowa Wola.
11: Emanuela Kwaśniak. W Stalowej Woli powstanie

0: schron z funkcją parkingu podziemnego Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury ochrony ludności ukrycia w obiekcie o podwójnym przeznaczeniu. Inwestycja ma być realizowana na terenie miasta i została dofinansowana przez wojewodę podkarpackiego w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Oferty w przetargu można składać do 20 maja. Derby Podkarpacia już jutro. Stal Stalowa Wola zagra na wyjeździe z Resowią Rzeszów. Start o 20.
1: 9:03 na zegarach, tu Radio SK 2. Przed nami godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów. Zespół Baim zabierze nas do lata, ale wiecie, tak na zdrowo, bo piechotą. Będzie też klasyk od zespołu Manam. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
2: No to gramy.

Delikatne. Kortes w Radiu SK2. Niedelikatnie za to w Łodzi jeden z kierowców postąpił ze słupkiem, który no, miał ochraniać pieszych spacerujących po Piotrkowskiej. Jest, słuchajcie, afera. Chodzi o takie nowoczesne, samochowające się zapory, które mają blokować auta. Problem polega na tym, że jak kierowca w niego wjechał, to wyrwał cały słupek wraz z mocowaniem. No i wszyscy teraz się dziwią, co to w ogóle jest za atrapa jakaś. Ja myślę, że to jest wina modelu tego słupka. On jest bardziej chowany niż blokujący. Dlatego po prostu schował się przed problemem. SK2.

Andrzej Rybiński nie liczy godzin i lat w Radiu SK2, a jednak ja policzę, bo do jutra, do godziny 18 możecie oddawać głosy na swoich ulubionych artystów i ich piosenki w ramach gorącej polskiej dwudziestki. W propozycjach na przykład czekają na Was

0: Nowa, solowa, proszę bardzo, Kasia Sienkiewicz, a także nówka sztuka od pana Mroza. Szczegóły na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Anioły wieszczące.
3: Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare dobre małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
4: I po reklamie.

0: Zespół LOR w Radiu SK2. Wszystko jedno, wszystko źle, choć jak ktoś się zostawił otwarte okno w domu i sobie poszedł do pracy, to jednak mu może nie być wszystko jedno. Synoptycy ostrzegają przed burzami w centrum, na północy i zachodzie kraju. Tylko górale się uchowają i bardzo dobrze. Owce na halach będą miały spokój. I my ze spokojem zbliżamy się do godziny 10:00. Przed nami newsy.
1: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.

0: Skinka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
1: I po reklamie.
2: W Stalowej Woli przedpołudnie zapowiada się spokojnie. Na niebie pojawi się trochę chmur, ale deszczu nie przewidujemy. Temperatura sięgnie 10 kresek, więc warto mieć przy sobie coś cieplejszego. Wiatr będzie słaby z południowego zachodu, co nie powinno przeszkadzać w codziennych zajęciach. Po południu temperatura wzrośnie do 18 stopni, a jutro możliwe opady z maksymalną temperaturą do 19 kresek. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
3: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Wypadek na przejeździe kolejowym niedaleko Chełma na Lubelszczyźnie. W miejscowości Krasne osobówka wjechała pod pociąg, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
4: W momencie zdarzenia sygnalizator działał prawidłowo. W bok pociągu Polregio wjechał samochód osobowy. Niestety kierowca zginął. W tej chwili ruch pociągów jest wstrzymany.
3: A wstrzymany jest ruch pociągów relacji Chełm-Lublin Główny. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Kijów dochodzi do siebie po nocnym ostrzale. Liczba ofiar wzrosła do 2. Ponad 30 zostało rannych. To była dramatyczna noc, relacjonują mieszkańcy. Rakieta leciała, ja akurat w salonie byłem i uderzyło. W jednej chwili budynek po prostu się złożył. 9 pięter i nic nie zostało. Ostatniej doby zaatakowany został każdy obwód, a łącznie z Rosji wystrzelonych zostało ponad 1500 dronów i ponad 60 rakiet. Wirusolodzy uspokajają, nie grozi nam epidemia hantawirusa. Jeśli jednak wybieramy się na wakacje do Afryki lub Azji, trzeba zachować ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie, nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
5: Jedynym sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest właśnie bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
3: A zakażenie może rozwijać się nawet do 8 tygodni.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
6: Emanuela Kwaśniak. Polska Grupa Zbrojeniowa ruszyła w Polskę z cyklem regionalnych forów polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jedno z takich wydarzeń odbędzie się 22 maja w Łańcucie. Na miejscu pojawią się m.in. przedstawiciele Huty Stalowa Wola.

0: Na poruszanie się. Lady Punk, tańcz, głupia tańcz. I warto wspomnieć, że piosenka Margaret pod podobnym tytułem, czyli tańcz, głupia, nie jest coverem piosenki Lady Punk, żeby to było jasne. A co coverem jest, o tym już teraz Michał Hanczak nam opowie.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Uświadomiłem sobie właśnie, że hit, o którym będę wam opowiadał, ma 22 lata. Kiedy to zleciało? Michał Hanczak z tej strony. Zapraszam na 5 hitów na piątkę. Czwarty z nich przed nami. A będzie to kolejny cover, bo w tym tygodniu rzeczywiście gram wam polskie wersje zagranicznych hitów. Chociaż w tym wypadku to może być zaskoczenie, bo pewnie nie każdy wiedział, że hit Trudno tak razem być nam ze sobą od Edyty Bartosiewicz i Krzysztofa Krawczyka to jest polska wersja zagranicznej piosenki. W oryginale powstała w języku serbskim. Polski tekst napisała Edyta, a kilka chwil po wydaniu śpiewała go cała Polska. Zresztą tak jest do dzisiaj, co i teraz sobie przypomnimy. Zanim jednak zagram, to zdradzę wam jeszcze kilka zakulisowych ciekawostek odnośnie współpracy tego zaskakującego duetu. To rzeczywiście była bardzo zaskakująca wiadomość, kiedy okazało się, że Krzysztof Krawczyk nagrał piosenkę z Edytą Bartosiewicz. Po pierwsze dlatego, że to dwa zupełnie różne muzyczne światy, po drugie dwa różne pokolenia, a po trzecie o Edycie Bartosiewicz było wtedy dość cicho i wszyscy zastanawiali się, kiedy ukaże się jej kolejny album. Coraz głośniej mówiło się o jej problemach ze zdrowiem. No i faktycznie ona później przyznała, że miała problemy choćby ze swoim głosem. Ale do nagrania tego duetu doszło. Spotkali się w domowym studiu, no i tu zaczęły się schody. I to wcale nie dlatego, że studio było na piętrze. Okazało się, że Edyta Bartosiewicz jest totalną perfekcjonistką. No i jak Krzysztof Krawczyk wspominał potem w biografii Życie jak wino, nagrali 56 wersji tego utworu. Edyta cyzelowała każdą frazę. Nagrywała wiele wersji, bo ciągle nie była zadowolona albo ze swojego wokalu, albo z melorecytacji Krzysztofa Krawczyka. Artysta przyznał nawet, że w pewnym momencie miał już dość i chciał wygnać Edytę Bartosiewicz z tego studia, zerwać to nagranie i wtedy do tej współpracy finalnie by już nie doszło. Ale jednak wykazał się cierpliwością, no i w końcu na albumie To, co w życiu ważne w 2004 roku dostaliśmy ten duet. Jak się okazuje, trudno tak pracować w duecie, ale wychodzą z tego czasami naprawdę piękne rzeczy. Pomyślcie o tym, kiedy

0: Jest wielka radocha, Big Day, dzień gorącego lata. Tak wam gramy w Radiu SK 2, za to bez specjalnej gorączki. Iga Świątek pokonała Madison Keys podczas ich meczu na turnieju w Rzymie. Spotkanie trwało niewiele ponad godzinę, tyle wystarczyło Idze, żeby awansować do półfinału. Ja myślę, że Iga w Rzymie czuje się tak pewnie, że niebawem zamiast pucharu to dadzą jej klucze do Koloseum.
1: Najlepsze polskie hity. Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: 99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum. Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Skocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Żadne tam age gapy, tylko pokolenie. Od zespołu Kombi gramy wam w Radiu SK2. Polska scena muzyczna ma się naprawdę bardzo dobrze, zapewniam. Zapewniać nie muszę, bo jako dowód po 11 w kolejnej dziesiątce najlepszych polskich hitów zagram wam m.in. Sezon od Dawida Podsiadło, czy też letnią propozycję od Kuby i Kuby, ale najpierw niosę.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
7: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18

20% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18.

0: Go Maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
2: Masz to w Brico.
3: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Anioły wieszczące.
6: Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare dobre małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
7: I por.
8: W Stalowej Woli nadciągają ciemne chmury, ale nie ma co się martwić, bo temperatura będzie całkiem przyjemna. Na termometrach zobaczymy około 16 kresek. Wiatr delikatnie powieje, więc nie powinno być zbyt wietrznie. Powietrze będzie w normie, dlatego oddychać można spokojnie. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni, co sprawi, że będzie jeszcze cieplej. Nie zapowiada się na deszcz, więc parasole mogą zostać w domu. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
9: Jest 11, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczna noc w Kijowie. Po rosyjskim ostrzale rakietowym zawalił się blok mieszkalny. Zginęły 3 osoby, a 40 zostało rannych. Ukraińskie władze informują, że na stolicę spadło blisko 1000 pocisków. Ostrzegają też, że to nie koniec ataków. Informacje zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Co mówią twoi rozmówcy z Kijowa?
10: Kilkanaście minut temu rozmawiałem z Heleną Krajewską z Polskiej Akcji Humanitarnej, która jest w Kijowie i która podkreśla, że ukraińskie władze ostrzegają, że mają informacje o kolejnych atakach szykowanych przez Rosjan.
11: Mówi się o tym, że to nie jest koniec ataku, że dzisiaj jeszcze dojdzie do kolejnej serii ataków z użyciem dronów, a nawet, że te ataki mogą trwać przez kolejne kilka dni. Nikt nie jest pewien.
10: W Kijowie trwa nadal akcja ratunkowa w dzielnicy Darnica, gdzie po uderzeniu pocisku zawalił się wielopiętrowy blok mieszkalny. Spod gruzów służby uratowały już 27 osób, jednak jak informował mer Kijowa Witalij Kliczko, pod ruinami nadal znajdują się ludzie.
9: Ukraińskie władze informują, że głównym celem rosyjskich ataków była infrastruktura kolejowa i energetyczna. Kolejowy paraliż na Dolnym Śląsku to po awarii urządzeń sterowania ruchem w rejonie Wrocław-Grabiszyn. Pociągi kursujące w okolicy Wrocławia notują znaczne opóźnienia.
12: Pociągi jadące z i do stacji Wrocław Główny z kierunków Jelenia Góra, Legnica, Wołów i Oleśnica będą doznawać znacznych opóźnień. Odwołano około 30 pociągów. Aktualne opóźnienia wynoszą od 20 do 60 minut.
9: Informuje Andrzej Padniewski z kolei dolnośląskich. A utrudnienia na trasach w regionie mogą potrwać do 14. Warszawa coraz częściej przyciąga turystów na krótkie wyjazdy typu city break. Mazowsze zanotowało w ubiegłym roku ponad 12% wzrost ruchu turystycznego. Coraz więcej osób odwiedza stolicę nie tylko na weekend. Turystów przyciągają także koncerty i wydarzenia kulturalne.
13: Numerem 1 są Łazienki Królewskie, numer 2 oczywiście Pałac w Wilanowie, no i numer 3 oczywiście Stadion Narodowy.
9: Mówi Jarosław Jóźwiak z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
0: SK2 News. Stalowa Wola.
14: Emanuela Kwaśniak, BRH- ARH+, oraz ABRH- to właśnie tych grup krwi zaczyna brakować w rzeszowskim RCKiK. Pozostałe zapasy są stabilne. Krew można oddać w Stalowej Woli przy ulicy Staszica 4. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Rudniku nad Sanem prowadzi nabór do programu Rehabilitacja 25+. To wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami po zakończonej edukacji, obejmujące m.in. terapię, zajęcia i aktywizację zawodową. Dokumenty można składać do 18 maja.
15: Tu Radio SK2, 2:02. W tej godzinie mam dla Was wielką porcję słonecznych hitów. Będzie Anna Jantar, będą panowie Kuba i Kuba. Porozmawiamy też o podróżach po Europie, bo mają być łatwiejsze. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
16: No to gramy.

Słuchacie dziesiątki najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Red Lips za nami na 18 minut po godzinie 11. Wygląda na to, że być może już na przyszłoroczne wakacje na jednym bilecie kolejowym przemierzymy sobie całą Unię Europejską, bo właśnie z taką propozycją wyszła Komisja Europejska. Nowe przepisy mają zmusić przewoźników do współpracy, dzięki czemu pasażerowie unikną kupowania osobnych biletów na każdy odcinek trasy właśnie po Unii. No, jak to wejdzie, to każdy z nas zyska trochę taką supermoc. Jeden bilet, by rządzić wszystkimi. Taki prawdziwy władca kolei.

0: muzyczny cud od Igo w Radiu SK2. Za to cud myśli technicznej, słuchajcie, objawił się w Radomiu, bo ktoś wpadł na pomysł, żeby pod nowo wybudowanym wiaduktem na Żeromskiego posadzić drzewa. Afera się zrobiła, no bo niby fajnie, że jakakolwiek zieleń w ogóle się tam pojawiła, ale pojawiają się też pytania, jak drzewka mają przetrwać w cieniu wiaduktów, bez słońca i bez dostępu do deszczówki. No wystarczy otworzyć umysł na nowoczesne ogrodnictwo, takie tam w stylu VIP. Drzewa są chronione przed deszczem, przed gradem i przed logiką też przy okazji są chronione.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Prawda po wywiadówce.
4: Mamo, ale to przecież on zaczął.
2: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
7: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
8: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
7: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
7: Reklama.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Złoty, a skromny? No chyba tak. To zespół Dżem i Złoty Paw. Rockowe polskie hity też jak najbardziej mają u nas swoje miejsce. Tu Radio SK2, zbliża się południe. Przed nami newsy, a po godzinie 12 czeka na nas wkrętka od Kamila Nosela.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie

0: szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: I po reklamie.
4: Przed nami popołudnie z ciemnymi chmurami nad Stalową Wolą, ale bez obaw. Termometry pokażą przyjemne 16 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie, a jakość powietrza pozostanie w normie. Wieczorem temperatura spadnie do 14 stopni. Jutro możemy spodziewać się delikatnego, przelotnego deszczu, a termometry wskażą maksymalnie 19 kresek. Bądźcie z nami na bieżąco, bo najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Stalowej Woli już za godzinę.
5: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Szef MON zapewnia, liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce się nie zmniejszy. To odpowiedź na informacje mediów za oceanem. Portal Army Times oraz Wall Street Journal podały, że armia USA wstrzymała planowany przerzut do Polski i zmniejszyła liczbę żołnierzy w naszym kraju do poziomów sprzed wojny w Ukrainie. Te doniesienia zdementował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. O czym więcej jest z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
6: Tak jest, dzień dobry. Szef MON przekazał, że w nocy był w kontakcie z głównodowodzącym wojsk amerykańskich w Europie. Zapewnił, że to reorganizacja i nie ma mowy o zmniejszeniu liczby wojsk USA w Polsce.
7: Te zmiany mogą wpływać na miejsce dyslokacji w Europie, ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
6: Wicepremier podkreślił, że toczą się za to negocjacje w sprawie zwiększenia amerykańskiego.

0: mogą wpływać na miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
1: Wicepremier podkreślił, że toczą się za to negocjacje w sprawie zwiększenia amerykańskiego.

0: Prezencja wojsk USA w Europie ma m.in. związek z wycofaniem 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Zapowiedział to prezydent Donald Trump. Baron narkotykowy staje przed sądem. W Krakowie rusza właśnie proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą, przemycającą narkotyki z Hiszpanii do Polski. Śledczy szacują, że ich czarnorynkowa wartość przekracza 13 milionów złotych. A Smok wpadł przez specjalną aplikację wprowadzoną na czarnym rynku przez FBI. Został zatrzymany w Alicante w grudniu 2024 roku. Policjant zostawił broń w toalecie. Znalazła ją przypadkowa osoba. To na jednej z zielonogórskich stacji paliw.
1: Bardzo szybko zorientował się, że ją pozostawił i wrócił do budynku. Jednak w tym czasie osoba postronna, która weszła do toalety i zauważyła broń, powiadomiła służby.
0: Mówiła Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji. Służby wyjaśniają okoliczności, a dodajmy, że za takie zaniedbanie mogą grozić poważne konsekwencje służbowe, w tym nawet wydalenie ze służby.
2: SK2 News, Stalowa Wola.
3: Emanuela Kwaśniak. Trzecia Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej prowadzi nabór do programu Wakacje z WOT. Pierwsze letnie szkolenie podstawowe rusza 27 czerwca i potrwa do 12 lipca. Zapisy prowadzi Wojskowe Centrum Rekrutacji w Nisku. Staże szkolenia pracy interwencyjnej i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. na takie działania Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli, ma w tym roku 1 000 000 zł z PFRON-u. Nabory prowadzone są do wyczerpania środków, szczegóły na stronie Urzędu Pracy.
4: Niby nie ma co dzielić skóry na tygodniu, ale jednak połowa czwartku już za nami. Tu Radio SK2, to i my rozdzielamy wam porcję najlepszych polskich hitów. Przed nami dziesiątka w godzinie i to bez reklam. Zaczynamy od radosnej Landery. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Margaret Tańcz Głupia w Radiu SK2. Ja myślę, że czwartek jako przedpokój weekendu to dobry moment na mały dancing. Teraz niezwykłego młynka wykręci komuś w tańcu Kamil Nosel.
1: Nosel wkręca. Dzień dobry, firma Halina, po tej stronie telefonu jest biura podróży. Czy ja z panią Małgorzatą mogłabym rozmawiać?
2: Słucham.
1: Wylot tutaj widzę u państwa 7 na Teneryfę. I teraz tak, chciałabym informacji jeszcze, ile opakowań na wynos u państwa szykować?
2: Nie rozumiem, jak na wynos.
1: Ponieważ, proszę pani, w stołówce będzie nadkomplet i oni ten nadkomplet będą chcieli, proszę pani, jakby rozładować tymi opakowaniami na wynos. I teraz dla państwa, bo tak, możecie się nie zmieścić 3 minuty na stołówce, dają opakowania na wynos.
2: Ja się nie zgadzam na opakowania na wynos.
1: Ale nie można naczyń ze stołu... Przepraszam, nie można naczyń ze stołówki wynosić.
2: Ja jestem z dziećmi. Aha. Ja nie jestem w stanie w ciągu 3 minut zjeść posiłek.
1: No

0: dlatego rozwiązanie jest, proszę pani, opakowanie to na wynos.
1: To proszę dać opakowanie na wynos tym, co sami są dorośli.
0: To pani jest dorosła, proszę pani. Dlatego też wydzwaniam do pani, żeby tutaj ustalić tę ilość opakowań.
1: Ja jestem, proszę pani, z rodziną. Ja jestem z wnukami.
0: Nie pomieścicie się. Dlatego oni dają stoliki na 3 minuty, a później opakowania na wynos.
1: Niech organizują tak, żebym ja z dziećmi, z wnukami mogła zjeść normalnie posiłek, a nie żebym ja jadła na kolanach.
0: Nie po to tylko z opakowania, proszę pani, na wynos.
1: I co mam z tym opakowaniem na wynos zrobić?
0: No na przykład, nie wiem, pani sobie pójdzie gdzieś i zje albo w pokoju, albo gdzie
1: pójdę
0: indziej.
1: Pójdę sobie na trawnik, usiądę pod drzewkiem. Nie po to, proszę pani, płacę kupę pieniędzy, żeby jeść na wynos posiłek.
0: To ja może do szefowej przełączę to, pani może z nią coś ustali. Pani Kamilo!
2: Mamo, zostałaś skręcona w Radiu SK.
1: Słuchasz?
2: No jaja, zostałaś skręcona.
1: No to nie złe jaja. Jak berety, jak berety.
3: Lusel wkręca.

0: Jest moc, zespół Bajn i Biała Armia w Radiu SK2, z kolei przez biały krajobraz śmignął himalaista Bartek Ziemski i dokonał niemożliwego. Nie dość, że zdobył Lhotse, czyli czwarty najwyższy szczyt świata, bez tlenu z butli. To jeszcze zjechał z niego na nartach. Miał taki mały problem przy lodospadzie, więc skorzystał ze swojej drabiny i reszta już poszła bardzo gładko. I to jest lekcja dla każdego, kto tak jak ja usilnie trzyma drabinę w mieszkaniu. Jak ktoś się do was przyczepi, że po co w ogóle ona tam stoi i zagraca, śmiało możecie odpowiedzieć: wypraszam sobie, to nie jest drabina. To jest specjalistyczny sprzęt wysokogórski. Zawsze w życiu się może przydać.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem!
6: Przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
4: Spróbować czekolady.
6: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
8: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 14 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 16 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 5 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Anioły wieszczące.
14: Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare dobre małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskiej

0: Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Anioły
1: wieszczacy. Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare dobre małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Mińsku. Zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Bardzo wiosenny hit Flora od Maćka Musiałowskiego z pozdrowieniami dla wszystkich alergików. Trzymajcie się dzielnie w tym czasie pylenia. Niech chusteczki będą z wami. A z nami punktualnie o 13 będą najnowsze informacje. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: I po reklamie.
6: Dziś w Stalowej Woli niebo będzie całkowicie zasłonięte chmurami, ale temperatura wyniesie przyjemne 16 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Wiatr będzie umiarkowany, co oznacza, że nie powinno być zbyt wietrznie. Wieczorem temperatura nieco spadnie do 14 stopni, ale nadal będzie całkiem przyjemnie. To idealna pogoda na relaks w domowym zaciszu. Zaraz w SC2 Newsy, dlatego zostańcie z nami, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami.
7: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Napastnik wciąż na wolności, zapewne jest uzbrojony. Trwa policyjna obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie. W nocy z wtorku na środę w bloku na osiedlu Przylesie zabił dwie osoby, a jedną ranił. O szczegółach nasz dolnośląski reporter Miłosz Stępień.
8: Z naszych ustaleń wynika, że napastnik i ofiary znali się, a tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Okoliczni mieszkańcy potwierdzają, że w nocy słyszeli strzały. Teren zbrodni jest zabezpieczony, a policja ze względów operacyjnych nie podaje szczegółów trwającej obławy. Sprawę bada prokuratura i to stamtąd oczekujemy na pierwszy oficjalny komunikat. Do tego czasu służby apelują o maksymalną ostrożność. Uciekinier najprawdopodobniej ma przy sobie broń, dlatego wszelkie podejrzane sytuacje należy zgłaszać pod numer 112, nie podejmując interwencji na własną rękę.
7: Miłosz Stępień, dziękujemy. Tragedia pod Rzeszowem. Nie żyje 32-latek przesypany ziemią podczas pracy na posesji w

0: Jutro zmiana tylko przy cenie diesla, taniej o 7 groszy niż dziś. Minister energii ogłosił już maksymalne ceny paliw. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, benzyny 98 6 zł i 98 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 85 groszy.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
2: Emanuela Kwaśniak. Za nami pierwsze konsultacje dotyczące przyszłości zieleniaka i lasków w Stalowej Woli. Miasto przedstawiło pierwszą koncepcję zmian targowiska. W planach są nowe ciągi piesze, uporządkowanie handlu i poprawa infrastruktury. Rozmowy dotyczyły też parkingów i przyszłości pawilonów. Władze podkreślają, że ostateczny projekt ma powstać wspólnie z kupcami. Trwają zapisy na wiklinowy rajd rowerowy, który przejedzie ulicami naszego regionu już 24 maja. Zapisy i szczegóły na stronie stanowo-polskiego NDP.
3: 2,5 minuty po godzinie 13 mamy czas juwenaliów, imprez studenckich, pewnie na niejednych do spotkania zespół, który rozpocznie tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2, czyli taki mały przedsmak sobie zrobimy, albo dla niektórych małe wspomnienie. T-Love, Bóg, Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie.
4: No to gramy.

Podobno była to piosenka, która najlepiej brzmiała w polonezie porucznika Borewicza, Lombard, Gołębi Puch, rok 1985, prosto z płyty Anatomia. I tak wam gramy w Radiu SK2. Najlepsze polskie hity. W tej dziesiątce za chwileczkę Oskar Cyms, Zabierz Mnie, będzie Ewa Farna, będzie Dawid Porsiadło, będą jeszcze elektryczne gitary. Drodzy panowie, na pewno nie jeden z was przyzna mi rację, że jak do swojej ukochanej powiecie, rzucicie takie pytanie, w nieoczekiwanym momencie nawet i w nieoczekiwanej sytuacji: przepraszam kochanie, masz cukier? To ona otworzy torebkę, wyjmie saszetkę z solą, z pieprzem, na pewno jeszcze parę saszetek z ketchupem, no i też wyjmie parę saszetek z cukrem i powie, wybierz sobie. Tak to jest, prawda? Te saszetki z cukrem, które dostajemy wszędzie, w każdym barze, w każdej restauracji, no jakoś tak do tych torebek, do schowków samochodowych, a to się zmieni, moi drodzy. Dlatego, że od sierpnia we wszystkich krajach

0: Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz używania jednorazowych, plastikowych i papierowych saszetek na przyprawy, sosy i cukier w lokalach, które serwują posiłki na miejscu. Bo na wynos to owszem, więc to jeszcze jest szansa, że zapasy zostaną uzupełnione. Jak na wynos nadal będziemy te saszetki dostawać, to dobrze, dobrze, bo gdyby nasze pytania, drodzy panowie, pozostawiały bez odpowiedzi albo bez reakcji, to byłoby źle, prawda? 20 po pierwsze, to jest SK2.
1: SK2.
2: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień.

0: Panowie, też czujecie takie dziwne zakłopotanie, jak wam w tym numerze Zalia do ucha śpiewa Ty mnie, a ja ciebie bym wzięła? Vito Bambino i Zalia, Decyzje. To jest finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK 2 najlepszych polskich. Wiadomo, kolejna dyszka będzie po 14, ale do 14 najlepszych polskich hitów nie zabraknie. Będzie jeszcze na pewno Sylwia Grzeszczak, będzie jeszcze na pewno Mysłowic w Radiu SK 2.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero. 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: A cappuccino też za 7?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A
14: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 20.

0: 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipę Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
10: I po reklamie.

0: Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, to zespół Łzy w Radiu SK dał nas najlepsze polskie hity i zaraz 14, o 14 najświeższe newsy. Potem wiadomo, kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim, żeby się lepiej pracowało albo robiło to, co robicie. A skąd to się wzięło? Po 14 opowiem wam, skąd się wzięła nasza ukochana do przytulania i do wszystkiego innego poduszka. Jak jesteście ciekawi, bądźcie ze skąd.
1: Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem.
4: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować w czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Masz

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz 2 farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
0: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: W Stalowej Woli dzisiaj po południu spodziewamy się gęstych chmur, ale będzie całkiem ciepło, bo termometry pokażą 18 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Jakość powietrza nie będzie najlepsza, ale da się wytrzymać. Wieczorem temperatura spadnie do 15 stopni. Jutro możliwy jest delikatny, przelotny deszcz, a temperatura wzrośnie do 19 kresek. O kolejnych zmianach będziemy was informować na bieżąco, dlatego bądźcie z nami.
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
13: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Po wyroku sądu ruch urzędników i deklaracje. Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że teraz będzie to standardem.
14: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
13: Rafał Trzaskowski zaznaczył też, że ratuszowi zależy, by stolica była postrzegana jako miasto otwarte i tolerancyjne. Przypomnijmy, drogę do tego otworzył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten orzekł w marcu bieżącego roku w sprawie transkrypcji do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Sąd nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego dokonanie wpisu. Trwają poszukiwania sprawcy śmiertelnego wypadku w Obornikach w Wielkopolsce. W środku nocy samochód uderzył w pieszego na ulicy Staszica w ciągu Krajowej 11. Kierowca uciekł.
15: Śmierć na miejscu poniósł 47-letni mieszkaniec Obornik. Na miejscu prowadzone były czynności pod nadzorem prokuratora. Aktualnie trwają działania zmierzające do ustalenia sprawcy tego zdarzenia.
13: Relacjonuje Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. Do wypadku doszło przed przejściem dla pieszych. Mężczyznę znaleziono na drodze około 150 metrów od miejsca zdarzenia. Śledczy analizują teraz nagrania z monitoringu. Feria barw, cekiny i energia, której mogliby pozazdrościć im nastolatkowie. We Wrocławiu rozpoczęło się pierwsze święto tańca senioralnego.
16: Jesteśmy z zespołu Kapitango.
17: Przez miesiąc ostatni żeśmy bardzo intensywnie ćwiczyli.
18: Ciężko było?
16: No jak zawsze. Robimy to dla zdrowia, dla siebie, dla zabawy.
19: Kamila Polańska, Wrocławskie Centrum Seniora. Wspaniałe układy, ale również kolorowe, piękne, barwne stroje. Myślę, że wszystkie te zespoły udowodnią, że swoje zainteresowania i pasje można rozwijać w każdym wieku.
13: Na miejscu był nasz reporter Miłosz Stępień. Na scenie Auli dla Kultury prezentuje się łącznie 16 zespołów z całej Polski.
0: SK2 News. Stalowa Wola.
20: Emanuela Kwaśniak. Przed nami kolejna noc muzeów, a dane z Urzędu Statystycznego pokazują, że mieszkańcy regionu chętnie odwiedzają podkarpackie placówki. O szczegółach Krzysztof Pomorski.
21: W ubiegłym roku muzea w województwie odwiedziło ponad 1 200 000 osób. Więcej niż rok wcześniej. Podkarpackie placówki zorganizowały też setki wystaw w kraju i za granicą. Sama noc muzeów przyciągnęła nieco mniej zwiedzających niż rok wcześniej, ale wydarzenie nadal cieszy się dużą popularnością. Już w sobotę ponownie otworzy muzea po zmroku.
20: Również w Stalowej Woli. Szczegóły na stronie placówek.
22: Prawie 3 minuty po godzinie 2 na otwarcie tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2 zagram wam utwór, do którego mam ogromny sentyment, bo miałem kasetę z tym kawałkiem, którą kupiłem na warszawskim Nowym Świecie w takim dużym sklepie muzycznym. Co to były za czasy? Jakaś to była okładka tej kasety. Pamiętam do dziś. Robert Gawliński, O sobie samym. Tak zaczynamy. Do tego właśnie mam sentyment. Witajcie.
11: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: Ty. Wchodziliście na to ze swoim wokalem tutaj razem z Dodą? Takie przesłanie muzyczne od Dody dostaliśmy. Nie daj się! W tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2. 20 po drugiej. A do czego wy się najchętniej przytulacie? Do czego? Pytam, nie do kogo. Do podusi, co? Teraz każdy by się tak trochę... poduszka.
1: Skąd to się wzięło?
0: No właśnie, zastanawialiście się kiedyś, skąd się w ogóle poduszki wzięły? Dzisiaj to coś oczywistego, ale historia zaczyna się dość niewygodnie. Pierwsze poduszki pojawiły się kilka tysięcy lat temu. Tradycyjnie, jak prawie wszystko w starożytnym Egipcie i Mezopotamii, wcale nie były miękkie. To były twarde podpórki z kamienia, drewna albo porcelany. A ich zadanie? Podtrzymać głowę, chronić przed owadami i nie niszczyć fryzury podczas snu. Dopiero w starożytnej Grecji i Rzymie pojawiły się bardziej komfortowe wersje, wypchane wełną, sianem albo pierzem, ale długo były luksusem. W średniowiecznej Europie zwykli ludzie często spali bez poduszek, bo uznawano je za zbędny, wygodny dodatek. Przełom nastąpił mniej więcej od XVII-XVIII wieku, kiedy poduszki zaczęły trafiać do szerszych grup społecznych. Z czasem pojawiły się różne wypełnienia i kształty, aż do dzisiejszych modeli ortopedycznych, które dopasowują się do głowy. W tradycyjnych polskich domach, zwłaszcza na wsiach, poduszki były też symbolem statusu. Na łóżkach układano wysokie stosy poduszek, czasem po kilka, a nawet kilkanaście. Im wyższa wieża poduszek, tym większa duma gospodyni i oznaka zamożności domu. Czyli poduszka przeszła długą drogę od twardego kamienia pod głową do jednej z największych przyjemności przed snem. Ja wam życzę, żebyście nigdy nie płakali w poduszkę, to po pierwsze, ale taka tradycyjna bitwa na poduszki to już...

0: innego, co?
1: Skąd to się wzięło?
0: Swoją drogą, kiedy sobie na taką ostatnio pozwoliliście, co? Tak szczerze, Igo, Wiatr, już teraz w SC2.

0: To Jan Borysewicz i Paweł Kukiz. Jest taki dzień w Radiu SK2, a dzisiaj jest taki czwartek. Mam nadzieję, że dla was całkiem fajny i że cieszycie się w sumie z tego, że już 15.30, a jak 15.30, to w SK2 czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Wypadek wiatrakowca na Mazowszu. Maszyna zapaliła się na lądowisku w Baranowie. Dwie osoby zostały poszkodowane, trafiły do szpitala. Na miejscu cały czas pracują służby. Wirusolodzy uspokajają. Nie grozi nam epidemia wywołana hantawirusem. Ale jeśli wybieramy się w kraje rozwijające, to musimy zachować szczególną ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie. Nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skirmund, wirusolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
2: Sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
1: Na hantawirusy nie ma szczepionki. Polak mistrzem Europy w taekwondo. Reprezentant AZS UWM Olsztyn Szymon Piątkowski zdobył złoty medal w Monachium. W kategorii do 87 kg wygrał 4 walki, prezentując znakomitą formę i żelazne nerwy. W wielkim finale pewnie pokonał reprezentanta Hiszpanii. Dodajmy, Szymon Piątkowski w ubiegłym roku zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata.

0: Bledka, dwa dni, to SK2 u nas, najlepsze polskie hity, zaraz sięgniemy po kultowy 1.8L, jak zapomnieć? 17 minut zostało do godziny, chciałem powiedzieć 18, ale bym was trochę wystraszył, co? Do 16, żeby nie było. Słuchajcie, jak się wybieracie w góry, jak gdzieś tam w planach w tych górach mieliście morskie oko, to uwaga, będą zmiany, a nawet niedostępność morskiego oka, dlatego że od 18 maja trzeba się liczyć z poważnymi utrudnieniami. Rozpoczyna się remont drogi właśnie do Morskiego Oka. Prace potrwają do końca maja i całkowicie zablokują dostęp i dla pojazdów, i dla pieszych, więc to co? No. Takie odraczane przyjemności podobno potem smakują lepiej, jak sobie przerzucicie Morskie Oko na sezon letni, wakacyjny. Ja wiem, że będą pewnie tłumy jeszcze większe, ale po wyremontowanej drodze to się dopiero będzie szło.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
1: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99. Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: zniżką 3999.
1: Wszystko, czego dziś chcesz.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Anioły wieszczacy.
6: Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare dobre małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
7: I po reklamie.

0: Czasem robota nam tak idzie, że wydaje nam się, że my z tą robotą też idziemy pod wiatr. To było właśnie dla tych, którym dzisiaj jakoś tak, no zbyt lekko nie jest w pracy albo nie było. Grzegorz Chyży i Pod wiatr. To jest K2 u nas, najlepsze polskie hity. Zaraz 16 po 16 będą kolejne. Będzie Kult, będzie Dawid Porciabu, będzie Kasia Popowska, będzie Jarząbek też z kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tu znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Dziś w Stalowej Woli zapowiada się na pełne zachmurzenie, ale temperatura będzie całkiem przyjemna, bo sięgnie 18 kresek. Wiatr nieco się rozkręci, choć nie będzie zbyt silny, więc można go spokojnie zignorować. Jakość powietrza nie zachwyca, dlatego lepiej unikać większego wysiłku na zewnątrz. Jutro sytuacja pogodowa nie ulegnie dużej zmianie. Nadal dominować będzie pełne zachmurzenie, a termometry pokażą maksymalnie 20 stopni. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
12: Jest 16. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Sprawca strzelaniny nadal nieuchwytny. Jutro sekcja zwłok ofiar. Trwa policyjna obława po tragicznych wydarzeniach w Lubinie na Dolnym Śląsku. Na osiedlu przy lesie zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Tak, dzień dobry.
12: Jakie są najnowsze ustalenia służb?
13: Zarówno policja, jak i prokuratura nie chcą mówić o szczegółach. Wiadomo, że trwa obława za sprawcą i to by było na tyle z informacji oficjalnych. Z tych nieoficjalnych z kolei wynika, że mężczyźni się znali, a poszukiwany to 21-latek. Ofiary były też znane policji i wiele wskazuje na to, że były związane ze środowiskiem kibicowskim Zagłębia Lubin. Jedna z grup zaapelowała do innych kibiców o ubranie się na czarno na najbliższy mecz.
12: Michał Skolimowski, dziękuję. Poważny wypadek w województwie łódzkim. W Chabielicach, niedaleko Bełchatowa, samochód osobowy zderzył się z ciężarówką, a jedna osoba została ranna.
14: Pasażerka Volkswagena, 68-latka, została

0: została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego z obrażeniami ciała.
1: Mówi rzecznik policji w Bełchatowie Marta Bajor. Służby badają przebieg zdarzenia. Do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion.
2: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek, będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
1: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w dwóch ścieżkach. Junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz Junior Pro.

0: rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek, będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie, w całej Polsce.
1: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w dwóch ścieżkach. Junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz Junior Pro.

0: stan zabezpieczeń obiektów i altanek oraz kontrolują, czy nie przebywają tam osoby, których zachowanie mogłoby stwarzać zagrożenie.
1: Przypominamy, aby altany działkowe, ogródki były właściwie zabezpieczone, aby montować solidne, atestowane zamki, aby nie pozostawiać sprzętów ogrodniczych na zewnątrz.
0: Mówi Jerzy Ossoliński z KWP w Rzeszowie. Już jutro derby Podkarpacia. W Rzeszowie Stal Stalowa Wola podejmie Resowie. Początek meczu o 20:00.
2: Wakacje coraz bliżej, a z tego powodu cieszą się nie tylko dzieci, cieszą się też rodzice, bo jak dzieciaki wyjadą na wakacje, jak na te kolonie, obozy ruszą, a w domu sami rodzice zostaną, tylko niech nikomu do głowy remont nie przychodzi. Kult, gdy nie ma dzieci, tak trochę a propos na otwarcie tej godziny z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: gdzie jest wasze miejsce o tej porze, albo będzie za chwilę, to już wszyscy doskonale wiecie. Oczywiście w domu, albo wszędzie tam, gdzie przyjemnie, na pewno nie w pracy. A gdzie jest miejsce mleka w lodówce? Ha, właśnie! O tym za chwilę Jarząbek nam opowie. Tymczasem muzycznie Kasia Popowska przyjdzie taki dzień za nami, a po Jarząbku na pewno Zako Power i Boso, będą też elektryczne gitary, będzie też Kłebo z Zalią i z Faustem. To jest SK2, 12 po czwartej.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słuchajcie, wielu z nas robi to samo. Otwieramy lodówkę i z przyzwyczajenia pakujemy karton mleka w drzwi. No bo pasuje tam idealnie, prawda? Ale uwaga, to jest najgorsze miejsce, jakie moglibyśmy mu znaleźć. Eksperci mówią wprost, drzwi lodówki to królestwo wahań temperatury. Każde otwarcie, no i bach. Ciepłe powietrze z kuchni ląduje właśnie tam. Efekt? Mleko psuje się po prostu szybciej. Gdzie więc trzymać mleko w lodówce? Najlepiej na środkowej półce, z tyłu lodówki. Tam jest najchłodniej i najstabilniej. Dolna półka? Super dla mięs i ryb. Drzwi? Niech zostaną dla keczupu, musztardy i soków. One wahania wytrzymają. A jeżeli chcecie, żeby mleko dotrwało od 7 do nawet 10 dni, to tylko stabilna, chłodna półka. W drzwiach może się zepsuć w kilka dni wcześniej. I to bez względu na to, czy to zwykłe, świeże mleko, czy może UHT. Także pamiętajcie, mleko to nie imprezowicz. Ono nie lubi wchodzić i wychodzić. Lepiej niech siedzi grzecznie w środku w lodówce, bo inaczej zamiast latte będzie kwaśne cappuccino. Takie wiecie, kwaśpuccino.

Króla Jana III w Wilanowie przekazała Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Obowiązki dyrektora przejmie jego dotychczasowy zastępca Piotr Gurajec, a to po kłosie zorganizowanego na dziedzińcu muzeum koncertu muzyki techno. Do tematu będziemy wracać. Mieszkańcy Kołobrzegu odcięci od wody pitnej. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna stwierdziła obecność bakterii z grupy coli w wodociągu w miejscowości Włościbórz. Ograniczenia dotyczą blisko 600 osób, w tym niemal 100 pensjonariuszy miejscowego DPS-u. Zakaz obowiązuje do odwołania. Feria barw, cekiny i energia, której mogliby pozazdrościć nastolatkowie. Dziś we Wrocławiu ruszyło pierwsze święto tańca senioralnego. Na scenie Auli dla Kultury zaprezentowało się łącznie 16 zespołów seniorów z całej Polski.

0: to prawda, że to twój ulubiony hit? Szczególnie śpiewasz go wtedy, kiedy masz już kończyć pracę, a jeszcze ci się nie chce?
1: Oczywiście.
0: Tak, czułem, że nawet zrobię ci prezent, grając teraz Farbę i chcę tu zostać w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Jak słyszycie, Jakub już jest, więc to znak, że minęła 16.30. Czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
2: Paweł Jaskanisa odwołany ze stanowiska dyrektora Muzeum Pałacu

0: Sanach potrafi dobierać duety, prawda? To jest kolejny dowód na to. Sanach i Kasia Kowalska. Kiedy umrę, kochanie, w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity. I mam nadzieję, że czwartkowe popołudnie też jest dla was najlepsze, a kolejne będzie jeszcze lepsze od tego najlepszego czwartkowego i tak naj każdego dnia do góry i do przodu. Dobra tendencja, prawda? Mrozu i miliony monet już za ile?
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakosz.
8: 9 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Anioły wieszczas.
10: Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare dobre małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama,

0: Stare dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama,

0: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: To nowość w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów LOR i wszystko jedno, wszystko źle. Zaraz godzina 17 w czwartek, 14 maja. To co będzie po 17? Mam nadzieję, że u was to już kierunek jeden. Dom albo wszelkie inne przyjemności, które po pracy, po szkole, po uczelni i po innych jakichś takich niedogodnościach sobie dzisiaj zafundujecie. A wszystko czeka was w towarzystwie Kamila Kowalskiego, który będzie wam dobrze przygrywał, bo ma przygotowane kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Kto zwalcza ból?
8: Fundary!
7: Kto?
8: Fundary! Fundary!
9: Ból szyi po pracy?
10: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
15: I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W salonach Empik trwają

0: Majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Wieczorem w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemnie. Słupki rtęci pokażą około 18 kresek, choć słońce będzie ukryte za chmurami. Wiatr nie powinien sprawiać problemów, bo będzie delikatny, a opady deszczu raczej nas ominą. Jakość powietrza będzie umiarkowana, więc warto mieć to na uwadze. Jutro prognozy wskazują na podobne warunki. Temperatura wzrośnie do 20 stopni, a słońce nadal będzie za chmurami. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Jest 17. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Po imprezie techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanic został odwołany ze stanowiska. Zdecydowała minister kultury Marta Cienkowska, a to po kłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
5: Dzień dobry.
4: Jak oficjalnie tłumaczono dymisję?
5: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje, na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać na przykład na rowerze czy hulajnodze.
4: Popołudnie i wieczór pod znakiem burz. Synoptycy wydali ostrzeżenia w sumie w 7 województwach.
6: Aktualnie obowiązują ostrzeżenia na burze dla Polski centralnej i północnej. Opady deszczu około 10 mm, porywy wiatru do 75 km na godzinę.
4: Mówi rzecznik IMGW Agnieszka Prasek i dodaje, że jutro i w weekend czeka nas dynamiczna pogoda.
6: Najbardziej dynamiczny będzie piątek, kiedy burze będą przemieszczać się od południowego zachodu przez południe centrum po północ i północny wschód kraju. Możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru.
4: Przez dalszą część weekendu również opady dadzą się we znaki na południu i południowym wschodzie kraju. Były gęś Pipa, potem kapibara, Stitch, a teraz pluszowy oscypek. Króluje na straganach z pamiątkami na Krupówkach. Co prawda jest to towar z Chin, ale jak to komentują niektórzy, przynajmniej cokolwiek ma wspólnego z regionem.
7: Widziałam na straganie.
8: Podoba się to?
7: Nie.
9: Trochę bardziej związane z Zakopaną na pewno.
8: No właśnie, no bo to przynajmniej wygląda na nasze.
10: Ja myślę, że wyobraźnia przede wszystkim turystów nie zna granic, bo jak się pyta górali, to oni tłumaczą, że sprzedają to, na co jest zapotrzebowanie.
4: A oscypek walczy o turystów z magnesami na lodówki. Najchętniej kupowane są te ze zdjęciami Tatry i Zakopanego.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
11: Emanuela Kwaśniak, BRH- ARH+, oraz ABRH- to właśnie tych grup krwi zaczyna brakować w rzeszowskim RCKiK. Pozostałe zapasy są stabilne. Krew można oddać w Stalowej Woli przy ulicy Staszica 4. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Rudniku nad Sanem prowadzi nabór do programu Rehabilitacja 25+. To wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami po zakończonej edukacji, obejmujące m.in. terapię, zajęcia i aktywizację zawodową. Dokumenty można składać do 18 maja.
12: Ach, kawa, chaos, coś do zjedzenia po tym ciężkim dniu w pracy, który się dla niektórych skończył, dla niektórych się zaczyna. Jest 17, kto nie jadł obiadu, można zjeść obiad o kolację. Jadłeś już?
4: Właśnie się zbieram do tego.
12: Co będzie do zjedzenia?
4: jak na razie wiem, że banan, a potem to, co się trafi.
12: A widzisz, a może kebab, taki mieszany.
1: Najlepsze polskie hity.
12: Ja zjadłem takiego i mieszany oczywiście. Bardzo się czuję zmieszany. A najlepsze są polskie hity. Kowalski, witajcie. Boli mnie.

witam na stacji benzynowej w Zielonej Górze. Policjant pobiegł za potrzebą i zapomniał zabrać z toalety broni. Nie ma się co dziwić. To miał być szybki strzał.

0: Chłopak, który bardzo lubi tańczyć i lubi, jak bujają się bloki, ale tak, aby sąsiedzi się nie skarżyli. Z kulturką i to co noc. W SC2 dzisiaj w nocy może być głośno, nawet będzie u was w domu pewnie głośno. Drugi dzień eurowizyjnych przesłuchań. Ale po co oglądać, jak Polska dostała się przecież już do finału. Lepiej zachować siły na sobotę. SK2. Wtedy eurowizyjny finał, a i tym bardziej, wiecie, weekend będzie. No.
1: Reklama. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare dobre małżeństwo.

0: Państwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: prawda, że można przyjemnie się nakręcać z Anną Marią Jopek? Jak najbardziej w SC2. A za moment z newsami wpadnie tu Jakub Konieczkowicz i też powie. Troszeczkę spóźniony, ale jestem.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już trwa, ale...

0: audycję codziennie po 18.
1: I po reklamie.
2: Jest 18. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. W Kijowie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza po nocnym rosyjskim ostrzale. Najnowsze dane mówią o 9 ofiarach i ponad 40 rannych. W wyniku największego ataku na ukraińską stolicę zniszczony został m.in. blok mieszkalny. Zniszczenie odnotowano też w 20 innych lokalizacjach. Jutro w Kijowie ogłoszono dzień żałoby. Rzeszowski sąd musi przeanalizować dowody. Do 28 maja odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF z jednej z sanockich podstawówek. Oskarżony jest m.in. o molestowanie uczennic poniżej 15 lat. Ukradł kasę, ale zostawił kwiaty. 53-latka z powiatu oleskiego zgłosiła kradzież oszczędności. Nie przypuszczała, że stoi za nią jej partner.
3: Przed wyjazdem zaplanowaną trasę zostawił ukochanej na stole bukiet kwiatów. Olescy policjanci potwierdzili, że to 50-latek tuż przed wyjazdem ukradł blisko 220 tysięcy złotych.
2: Mówił Marek Kotara z oleskiej policji. Kobieta odzyskała pieniądze, mężczyźnie grozi 8 lat więzienia.
4: To oni wiedzą, co ma ból głowy, to oni wiedzą, co ma katarek. Dzisiaj, 14 maja, dzień farmaceuty. Czyli jak będziecie w aptece, powiedzcie wszystkiego najlepszego farmaceutą, farmaceutką. Jakub dzisiaj aptekę odwiedza, czy nie?
5: Mogę odwiedzić, mam po drodze, to wpadnę i powiem wszystkiego najlepszego.
4: O, i to jest dobra opcja, tylko nie wydłużaj kolejek. Tych kolejek życzymy, żeby były króciutkie, no i żeby nikt nie pytał. A ten syropek to popijać? No, można popijać, bo to syropek na odporność.
1: Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze również na zdrówko są polskie hity. Zdzisława Sośnicka, Fuka i Piersi, Dawid Podsiadło. Na dzień dobry, 2 po 18, Kowalski, witajcie.
6: Małą miast.

Ukręcony na rynku w Rzeszowie podczas juwenaliów. Piersi Bałkanica w SC2, impreza juwenaliowa była również na Politechnice Bydgoskiej. Rektor nawet, czytam, zrobił na śniadanie studentom jajecznicę, sam rektor, i dał im do wyboru albo klasyczną, albo z szynką i szczypiorkiem. Kolejka się ustawiła, rektor zużył ponad 1300 jaj. Ciekawe, czy jaja też będą na egzaminach i obronach prac magisterskich.

numerem stygnie lato. Bohaterowie tegorocznej mazurskiej majówki ze Skąd 2. Kuba i Kuba, ale na Mazurach. Razem z wami, słuchaczami Eski 2, przy ognisku, przywoływali lato, również z gitarą w ręku. Zresztą, co ja będę opowiadał? Przypomnijmy sobie ten klimat tych właśnie letnich wieczorów.

0: Też już zatęskniłem. Ale zrobimy ognicho. Również za rok szef mi mówił, że będzie powtórka z zabawy, czyli znów pojedziemy z wami. Ciekawe gdzie?
1: Iść, ciągle iść w stronę słońca.
0: Tam na pewno będziemy podążać. Stachurski.

0: jak biją tutaj te plemienne bębny. I na ten numer możecie głosować w gorącej polskiej dwudziestce. SK2. A za chwilę bujające klimaty i jamajskie rytmy od Kamila Bednarka.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. Już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył.
6: Ale tak po kosztach.
7: Masz to w Brico.

0: premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: To będzie ostatnia reklama. Anioły
2: wieszczec. Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do

0: Legendarny kawałek od Tilaf. Nie. A my właśnie w SC2, że jesteśmy na tak. Tak dla tego czwartkowego wieczoru, który spędzamy razem z wami, z najlepszymi słuchaczami. No i może razem z wami czekamy na tę zamówioną pizzę, albo stoimy w koreczku. Już za chwilę odkorkujemy godzinę 19, bo ta za niecałe 3 minuty i wracamy do tego, co najlepsze, czyli polskich hitów. Maryla Rodowicz między innymi. Zróbcie miejsce dla Chloe'ej.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.

0: bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat fart. Teraz biała farba do wnętrz Beckers Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hot grill.
3: Arilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Emanuela Kwaśniak. Silniki, adrenalina i walka o kolejne punkty do klasyfikacji GSMPM. W ten weekend Krzysztof Paraś ze Stalowej Woli wystartuje w kolejnym wyścigu górskim Korczyna-Czarnorzeki, zaliczanym do górskich samochodowych mistrzostw Polski. Kierowcy zmierzą się tam na ponad 4-kilometrowej trasie z licznymi podjazdami i wymagającymi zakrętami.
9: W sobotę rozpoczniemy rywalizację na malowniczej trasie, której start usytuowany jest na rynku w Korczynie, a trasa biegnie aż do rezerwatu Przątki. Najszybsi kierowcy i niesamowite maszyny. To gwarancja dużych emocji.
8: Mówił Krzysztof Paraś, kierowca wyścigowy. Pierwsze podjazdy treningowe ruszą w sobotę od 9, a wyścigowe po 14.
10: Gdyby tak podzielić Polskę na pół, to równo po tej linii dzisiaj w nocy będzie padać. Jutro, podobnie jak dzisiaj, tylko do tego może jeszcze zagrzmieć z tych chmur. Mają pływać jak statki na niebie. Te puścimy już w tej godzinie z Demono. Wpadniemy też na prywatny bal i niekoniecznie poleci muzyka techno, ale inne.

Na początek rozkładamy czerwony dywan dla niej. Zaczyna Maryla. I razem z nią też odpalamy w życiu repeat w SC2. Kowalski, dzień dobry wieczór.

0: 39, 98, 6, 98, ale za to diesel będzie tańszy o 7 groszy aż. Obliczyłem, że jakbyśmy tak zatankowali 50 litrów, to zaoszczędzimy 35 groszy.
1: SK2.
0: Jak myślicie, co za to można kupić? 35 groszy. 726, 826, 826, Messenger Radia SK2. Ciekaw jestem, jakie tam macie w głowie pomysły. Co wam tam pływa po myślach? 35 groszy. Można zatankować do pełna, nie wiem, wiadro wody. O,

0: Liber Natalia Schroeder. W SC2. Teraz to, co na żółtych paskach tutaj informacyjnych portali mi miga przed oczami. Zwolniono dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w Warszawie. Zrobił imprezę techno. No i sporo ludzi przyszło. Pałacu nie zniszczyli, no ale widziałem zdjęcia. No trawnik wygląda, jakby stado owiec się nim zajęło. Tak wszyscy po tym trawniku skakali. I to był pierwszy bal w tym pałacu, po którym najbardziej zmęczony był ogrodnik.
1: SK2.
0: Prywatny bal. Cyrko w SK2.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Natalia Grosiak, Bella i Katia, czyli tegoroczne Babie Lato i Dwa Słońca w SC2. No, zuchwała jeszcze kradzież w Bydgoszczy, czytam. Z salonu odjechało luksusowe auto, 45-latek wsiadł do Audi i wyjechał z salonu, nie płacąc za auto. Żeby tylko za ten numer nie zamienił salonu na cele.
1: SK2.
0: Coś idealnego do salonu domowego, kleks i całkiem nowa bajka za chwilę w SC2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bonzelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.

0: radości świat. Pachnący naturalną świeżością numer, bo to nowość od Maćka Musiałowskiego. Flora w Radiu SK2, a ta bardzo może być różna, przecież jelitowa, bakteryjna, jamy ustnej, skóry. No, człowiek to taki maleńki, mały świat, ma swoją florę. Generalnie szkoda tylko, że nie ma tej flory w kieszeni, bo sałata nam w niej nie rośnie.
1: Reklama.
2: Ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
1: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Emanuela Kwaśniak. W całym regionie trwa funduszowy Maj, akcja, która pokazuje, jak dzięki unijnemu wsparciu zmieniły się miasta i miejscowości na Podkarpaciu. W programie są rodzinne pikniki, wydarzenia sportowe, gry terenowe, warsztaty, koncerty i mnóstwo atrakcji. Do akcji dołącza też gmina Pysznica. Szczegóły Tomasz Widak.
8: 30 maja w Kłyżowie zaplanowano m.in. leśny bieg najmłodszych, grę terenową Podchody, inspirowaną krajami Unii Europejskiej,

0: dołącza też gmina Pysznica. Szczegóły Tomasz Widak.
1: 30 maja w Kłyżowie zaplanowano m.in. leśny bieg najmłodszych, grę terenową Podchody, inspirowaną krajami Unii Europejskiej.

0: Vito Bambino, Zalia West 2 i ich decyzje. Ciekawe, jaką decyzję podejmie Robert Lewandowski. Media donoszą tutaj z tajnych źródeł, dowiaduje się internetowych, że lada moment Lewy pożegna się z Barceloną. Napisali, z dużym prawdopodobieństwem, w nawiasie współpraca, nie zostanie przedłużona. Lewy odejdzie z Barcelony? To co on tam będzie robił? SK2.
1: Chcę zająć się tym, co naprawdę lubię. Produkcja muzyczna.

Mister Zub mój jest ten kawałek podłogi w SC2. Była gęś pipa. Potem kapibara była tak samo. Stitch też, z tego co pamiętam, będzie pluszowy oscypek. Tak, on ma królować się w te wakacje na straganach z pamiątkami w Krupówkach, tutaj czytam. No ciekawe, czy te pluszowe podusie oscypki podbiją serca turystów. SK2. Ale do takich serów, które nie pachną, a może właśnie pachną, to można śmiało się przytulać.

0: Nowość w ST2, Roxy Węgiel i White 2115. White brzmi tak po brytyjsku, a wielkie przyjęcie u króla Karola III. Dzisiaj tłumy w ogrodach pałacu Buckingham. 8 tysięcy osób imprezuje w ogrodach pałacu. No, garden party organizuje król III, Karol. Tylko dlatego, żeby ocieplić wizerunek. Żeby ocieplić wizerunek, to na pewno ta impreza musi być gorąca. Rendezvous już za chwilę i kombi w ST2.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

0: Legendarny Stanisław Sojka w Radiu SK2 i też mamy powody do radości, bo legenda się tworzy na naszych oczach. Dzisiaj Szymon Piątkowski został mistrzem Europy w taekwondo. Teraz Iga Świątek walczy o finał turnieju w Rzymie, a wszystkie drogi prowadzą do domu jak do Rzymu. Wracajcie bezpiecznie przy najlepszych polskich hitach z SK2, a jutro pobudka z dwoma bardzo tolerancyjnymi panami, Dawidem Wajdą i Arturem Jarząbkiem. Będzie się działo. Kowalski, spokojnej nocy.
1: Reklama.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Emanuela Kwaśniak. Pomóc może absolutnie każdy. Stanowa Wolska Policja zachęca do udziału w akcji Wiosna na Sportowo. Chodzi w niej o to, aby każdy mieszkaniec przez co najmniej pół godziny aktywnie spędził swój wolny czas. Może to być wycieczka rowerowa, bieg, jazda na rolkach, pływanie z pływ kajakiem czy zwykły spacer, mówi Małgorzata Kania ze Stanowa Wolskiej Policji.
10: Ważne jest, aby aktywność była dokumentowana zdjęciem lub odnotowaniem w aplikacji. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu. Regulamin akcji dostępny jest na stronie policji.
9: A główny cel akcji to zebranie środków dla wdów i sierot po poległych policjantach.
11: Magazyn lokalny.
12: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
13: Sport w naszym mieście.
12: Od ponad dwóch dekad zachęca do aktywnego odkrywania świata i budowania relacji ponad pokoleniami. Mowa o Stowarzyszeniu Azymut ze Stalowej Woli. Dzisiaj to nie tylko wyjazdy i warsztaty, ale przede wszystkim społeczność ludzi połączonych pasją do podróży, historii i wspólnego działania. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z prezesem tego stowarzyszenia, panem Jarosławem Grzegorczykiem.
14: No to może na początek, jak narodził się pomysł właśnie na utworzenie stowarzyszenia i skąd taka nazwa Azymut?
15: Stowarzyszenie Azymut powstało w 2003 roku z potrzeby stworzenia miejsca, które będzie inspirowało dzieci i młodzież do aktywnego spędzania

0: czasu oraz poznawania świata. Na przestrzeni 20 lat Azymut rozwinął się z inicjatywy lokalnej w organizację prowadzącą szeroką działalność poprzez obozy, kolonie, zimowiska, warsztaty i zajęcia dla różnych grup wiekowych. Stworzyliśmy 3 kluby. Klub małego podróżnika skupiającą dzieci i młodzież, klub podróżnika skupiający osoby dorosłe i seniorzy. To jest taki trzeci klub, który działa. Łączy ich przede wszystkim pasja do podróży, pasja do historii, potrzeba aktywności społecznej, aktywności, która rozładuje taki codzienny, można powiedzieć, stres, codzienną, prawda, taką naszą codzienność, chęć poznawania świata oraz wspólne relacje.
1: Można powiedzieć, że w Azymucie jest tak jakby międzypokoleniowo.
0: Tak, prowadzimy zajęcia międzypokoleniowe. Można powiedzieć, że Azymut łączy pokolenia.
1: To w takim razie ilu członków tak mniej więcej łączy teraz stowarzyszenie?
0: W tej chwili mamy około 100 osób.
1: Takich czynnych uczestników wycieczek?
0: No tak, można tak powiedzieć.
1: Widzę, że jest chyba z przymrużeniem oka.
0: Każda wycieczka jest inna, każdy wyjazd jest inny, każde z warsztaty są inne, są przygotowywane dla każdej grupy wiekowej, prawda? W związku z tym dzieci oddzielnie, dorośli, seniorzy. No nie ukrywam, że mamy bardzo silną grupę seniorów, bardzo silną grupę osób dorosłych, które przyciągają góry wycieczki. Tak działa nasz Azymut, który, prawda, stawia na rozwój przez doświadczenie, współpracę i empatię, aktywny styl życia i odwagę do realizacji marzeń przede wszystkim. Trzeba się odważyć, spróbować swoich sił.
1: W jaki sposób wybieracie właśnie takie kierunki podróży? I gdzie najczęściej może wyjeżdżacie?
0: Szukamy ciekawych miejsc w Polsce, miejsc, które jeszcze nie były odwiedzane przez naszych członków, naszych przyjaciół, którzy uczestniczą w naszych podróżach. Szukamy czegoś, co przyciągnie, prawda? Historia, przyroda, kultura.
1: A tutaj na Podkarpaciu też gdzieś jeździcie? Albo odwiedzacie jakieś miejsca częściej niż inne?
0: No tak, oczywiście Podkarpacie jest bardzo piękne, już nie wspomnę o Bieszczadach, ale przede wszystkim nasze tereny, okoliczne miejscowości Stalowej Woli, które przyciągają dużo osób, Lasy Janowskie, okoliczne nasze gminy, które w każdej miejscowości jest coś ciekawego, co warto odwiedzić, a nie każdy tam był, nie każdy to widział.
1: A jakieś przykłady oprócz Lasów Janowskich?
0: Oczywiście każda gmina, tak jak wspomniałem, ma coś ciekawego, prawda? Wspomnijmy na przykład gminę Bojanów. Na jej terenie znajduje się miejsce, na którym był wybudowany zamek króla Władysława Jagieły, z którego zbudowano później klasztor kapucynów. Mało kto o tym wie, na przykład znajduje się na terenie prywatnym studnia zamkowa w miejscowości Przyszów. Zresztą szlak, który jest, można wytyczyć szlak wokół Łęgu, prawda? Bardzo ciekawy do wycieczek pieszych czy też rowerowych.
1: Czyli tu już mamy różne rodzaje tych wycieczek, piesze, rowerowe, a czy jakieś górskie też?
0: Tak, oczywiście.

0: który jest, można wytyczyć szlak wokół Łęgu, prawda? Bardzo ciekawy do wycieczek pieszych czy też rowerowych.
1: Czyli tu już mamy różne rodzaje tych wycieczek, piesze, rowerowe, a czy jakieś górskie też?
0: Tak, oczywiście, że jest grupa osób, która jeździ systematycznie co miesiąc, zdobywamy kolejne szczyty. Wszystkie nasze wyjazdy dostosowane są do wieku uczestników, program edukacyjny i rekreacyjny, wybór atrakcyjnej lokalizacji oraz ciekawostek historycznych danego miejsca.
1: A jak wygląda przygotowanie właśnie takiej wycieczki właśnie dla dzieci i młodzieży? I gdzie najczęściej na przykład takie młodsze osoby wyjeżdżają?
0: Każda wycieczka jest przygotowana pod daną grupę, tak jak wspomniałem. Jeżeli chodzi o dzieci, to jest najbliższy teren, najbliższy tutaj, czy Góry Świętokrzyskie, czy Roztocze, czy Lasy Janowskie. Osoby już starsze wyjeżdżają w inne zakątki, oddalone od Stalowej Woli i jest większy stopień trudności do pokonania.
1: A czy w tych wycieczkach są również takie zagraniczne?
0: Tak, organizujemy wycieczki zagraniczne. Jako Azymut zwiedziliśmy już dość dużo krajów. Zwiedziliśmy Niemcy, zwiedziliśmy Czechy, Słowację, Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, Bułgarię, Bośnię, Hercegowinę, Włochy, no i Ukrainę.
1: Czyli trzymacie się Europy na razie. A co jak skończą się kraje europejskie w takim razie?
0: No to będziemy myśleć, co dalej. Na razie mamy dość dużo planów i chcemy je zrealizować.
1: A jakiego rodzaju wycieczki organizujecie? Bo tutaj pan mówi po Polsce, po Europie, ale jakiego typu? Czy to są tylko piesze i rowerowe wycieczki, górskie, czy jeszcze jakieś inne?
0: Oprócz wymienionych tych form, które pani wspomniała, organizujemy również wycieczki autokarowe do różnych miast, terenów w Polsce, tak jak powiedziałem, jak również spływy kajakowe.
1: A skoro już mowa o spływach, to przyszedł mi na myśl Ulanów, ten najbliższy tutaj.
0: Tak, organizowaliśmy spływ po Tanwi z Harasiuk do Ulanowa. Naszym ulubionym miejscem do spływu to jest Roztocze, rzeka Wieprz.
1: Czyli macie takie miejsca, do których lubicie wracać?
0: Tak, oczywiście. Każdy ma jakieś tam swoje miejsce, gdzie lubi wracać. Dla nas jest Roztocze bardzo fajne, ponieważ jest bardzo fajna przyroda. Miejsce, gdzie każdy odpoczywa.
1: A czy ma pan w głowie takie miejsce, wycieczki, miejsce i taka lokalizacja najbardziej oddalona od Stalowej Woli? Gdzie byliście?
0: Najdalej to Helsinki w Europie, a jeżeli chodzi o Polskę, no to Hel. Hel i zachodnie pomorskie, Szczecin, Świnoujście.
1: Przedrostek się nie zmienia.
0: Nie.
1: Tutaj mówimy o takich wycieczkach do odległych krajów, takich jak Finlandia i Helsinki, ale za takimi wyprawami myślę, że stoi też szereg takich działań przygotowawczych. Jak właśnie stowarzyszenie przygotowuje swoich uczestników do takich wypraw i też może co zaleca zrobić przed taką wyprawą? Czy może jakaś karta EKUS albo coś tego typu?
0: Tak, karta EKUS. Zalecamy, aby każdy uczestnik naszych wypraw posiadał kartę EKUS. Jest to bezpłatna karta, którą wydaje Narodowy Fundusz. My jako stowarzyszenie mamy wpis do ewidencji organizatorów turystyki pośredników. Posiadamy gwarancję turystyczną, to jest bardzo ważne, jak również wykupujemy polisy ubezpieczeniowe. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Każde nasze wyjazdy, które organizujemy podczas wakacji, jak obozy, kolonie, zimowiska, muszą być zgłoszone do Kuratorium Oświaty. To nam daje poczucie bezpieczeństwa. Przede wszystkim doświadczona kadra, nadzór instytucji. Także szczegółowo przygotowany program pod każdy jeden wyjazd.
1: No właśnie, jak przygotowuje się taki program takiego wyjazdu i co on zawiera?
0: No musimy zapoznać się z krajem, z miejscowością, gdzie chcemy pojechać, co możemy pokazać uczestnikom naszych wyjazdów, tak aby zapamiętali to miejsce, patrząc na te walory turystyczne, historyczne i przyrodnicze.
1: A gdzie w takim razie znajdujecie takie informacje? Czy to jest internet, czy to są przewodniki turystyczne?
0: Oczywiście korzystamy z internetu, szukamy, czytamy, ale przede wszystkim szukamy w starych przewodnikach turystycznych.
1: Szukacie takich niuansów?
0: Tak, takich ciekawostek, które może nie są teraz tak bardzo popularne, a jednak mają jakiś ślad na tle historii, na tle kultury danej miejscowości.
1: Tutaj mówimy o kierunkach, które odwiedza Stowarzyszenie Azymut, ale zastanawia mnie, jak wygląda proces wyboru takiego kierunku wycieczki. Czy pan właśnie jako prezes stowarzyszenia odpowiada właśnie za wybór kierunków takich wycieczek, czy może robicie właśnie jakieś spotkanie, jakieś burze mózgów tu w miejscu, w którym się teraz znajdujemy i właśnie obgadujemy

0: budujecie miejsca, które chcielibyście odwiedzić?
1: Wybór wycieczek polega na wspólnym spotkaniu i szukamy ciekawych miejsc, rozmawiamy, gdzie jeszcze osoby nie były, chcą zobaczyć, dlatego wspólnie ustalamy plan takich wycieczek na dany rok.
0: Okej, czyli jest taka burza mózgów na początku roku i robicie taki plan działania.
1: Ta burza mózgu odbywa się na jesień.
0: Okej, czyli planujecie już na kolejny rok wszystko jesienią.
1: Tak, ze względu na to, że musimy wstępnie zarezerwować czy autokar, czy hotele, pensjonaty, a to naprawdę zajmuje troszeczkę czasu.
0: A czy takie spotkania właśnie w ramach stowarzyszenia, one odbywają się tutaj częściej niż raz do roku, czy właśnie macie takie terminy, w których się spotykacie?
1: Nie, stowarzyszenie działa na bieżąco, mamy regularne spotkania, wspólne wyjazdy, zajęcia tematyczne i warsztaty. To są w ramach klubu. Oddzielne są zajęcia dla dzieci, oddzielne zajęcia dla osób dorosłych, jak również zajęcia dla seniorów.
0: Jakiego typu to są zajęcia?
1: To są zajęcia sportowe, rękodzielnicze, zajęcia tematyczne, jak również, tak jak rozmawiamy, zajęcia historyczne, czyli organizujemy spacery po mieście, po najbliższej okolicy. Każda nasza wycieczka jest z przewodnikiem, korzystamy z usług Muzeum Regionalnego.
0: To kiedy w takim razie odbywają się właśnie poszczególne spotkania klubów, czyli klubu seniora, klubu młodego podróżnika i ten trzeci to?
1: Klub podróżnika. Zajęcia nasze odbywają się, jeżeli chodzi o klub seniora, to w klubie MK w każdą środę, klub podróżnika to są soboty i plus raz w miesiącu wycieczka górska i dzieciaki raz w miesiącu plus wycieczka.
0: A czy w przypadku dzieciaków to też jest wycieczka górska, tak jak w przypadku seniorów?
1: No, seniorzy też chodzą po górach, ale to tak jak wspomniałem, że to góry to raczej dla klubu podróżnika. Dla seniorów są takie spokojniejsze szlaki. Dzieci również niedawno były z nami w wyższych górach, także sobie poradziły. Także dzieci chodzą też po górach. Także zapraszamy.
0: Czyli w takim razie podróżujecie tutaj i chodzicie w polskie góry, czy również zagraniczne?
1: Tak, podróżujemy po górach polskich i wędrujemy.
0: No i może już tak na sam koniec. Co powiedziałby Pan osobom, które chciałyby zacząć swoją przygodę z turystyką?
1: Rada dla początkujących? Nie trzeba doświadczenia, wystarczy tylko chcieć. Najważniejsze to zrobić pierwszy krok i wstąpić do azymutu. Wyruszyć z nami w drogę.
2: Historia, lokalny patriotyzm i budowanie wspólnoty to filary działalności Stowarzyszenia Stalowi Patrioci, które w tym roku obchodzi dziesięciolecie istnienia. O misji organizacji, jej najważniejszych inicjatywach oraz planach na przyszłość rozmawiam z Mateuszem Korpalem, prezesem stowarzyszenia.
0: Skąd wzięła się nazwa Stalowi Patrioci i co ona dokładnie oznacza?
3: Nazwa Stalowi Patrioci wzięła się stąd, że zebrała się tutaj grupa ludzi, patriotów, którzy zechcieli działać dla stowarzyszenia, głównie dla Stalowej Woli. Nazwa Stalowi nawiązuje niejako do Stalowej Woli, prawda? Wszakże tutaj działamy w tym mieście.
0: Stalowej Woli Narodu.
3: Tak, Stalowej Woli Narodu, dokładnie. Natomiast myślę, że to jest chwytliwa nazwa, dlatego że mało jest takich organizacji, którzy mienią się właśnie takimi bardzo twardymi patriotami, prawdziwymi, ale nie możemy mylić ze skrajnymi. To w ogóle nie to, dlatego że działając na lokalnym podwórku, w lokalnym środowisku, wydaje mi się, że jest to coś więcej niż tylko służba.
0: Co w takim razie jest misją Stalowych Patriotów i też od jak dawna działa stowarzyszenie?
3: Stowarzyszenie w tym roku będzie miało swoje dziesięciolecie istnienia. W 2016 roku w zasadzie zawiązaliśmy to stowarzyszenie prawnie, natomiast wcześniej nasi działacze już dosyć prężnie działali i wyróżniali się na tle działań miasta, wpisując się w różne uroczystości czy wydarzenia tego miasta. I myślę, że to jest takim naszym, bym powiedział, dziedzictwem, z którego możemy być dumni. Stalowi Patrioci to już uznana marka i myślę, że nasza dalsza działalność będzie o tym coraz bardziej mówiła.
0: O misji stowarzyszenia już w sumie troszkę sobie powiedzieliśmy, ale jakie właśnie wartości są dla Was najważniejsze? Czy to jest tylko patriotyzm, czy coś jeszcze?
3: Na pierwszym miejscu stawiamy lokalny patriotyzm, dlatego że uważamy ludzi jako tych takich pionierów, jeżeli chodzi o przewodniczenie temu właśnie patriotyzmowi, prawda? My jesteśmy

0: tymi, którzy wyznaczają szlaki, kierunek, natomiast chcemy, żeby w nasz projekt włączyli się wszyscy ludzie. Nie tylko Stalowej Woli, ale regionu, może nawet województwa, też Polski. Od tego się wszystko zaczyna. Ale co to jest lokalny patriotyzm? To jest mój dom, moja rodzina, szkoła, w której się znajduję, przyjaciele, no właśnie stowarzyszenie, w którym działamy. Nawet zwykłe spotkanie człowieka w sklepie też jest pewną wspólnotą, pewnym spotkaniem, gdzie można w jakiś sposób godnie się zachowywać, przekazywać pewne wartości, działania, pewne myśli, które wyrażają jakieś gesty na przykład, tak? Oprócz tego lokalnego patriotyzmu stawiamy przede wszystkim na jedność, wspólnotę, bo do tego oczywiście nie potrzeba wielu czy kilkunastu tysięcy ludzi, ale mała grupa, która potrafi stworzyć niezły team. Zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi. Uważamy, że młodzi ludzie są podstawą jednoczenia narodu, zwłaszcza w tych obecnych, dzisiejszych, ciężkich czasach.
1: A skoro już mówimy o wspólnocie, to ile osób zrzesza właśnie Stowarzyszenie Stalowi Patrioci?
0: Obecnie mamy tutaj 15 członków. Oczywiście różne działania tworzą w jakiś sposób tutaj różny zakres grupy, natomiast staramy się docierać do każdego odbiorcy, przede wszystkim tutaj na miejscu w Stalowej Woli. Nasze działania opierają się głównie

różne działania tworzą w jakiś sposób tutaj różny zakres grupy, natomiast staramy się docierać do każdego odbiorcy, przede wszystkim tutaj na miejscu w Stalowej Woli. Nasze działania opierają się głównie

0: historyczna jest ważna, ona często jest właśnie taka pomijana. Chociażby tutaj, jeżeli chodzi o przykładowo zbrodnię katyńską czy zbrodnię wołyńską, mało osób w Polsce o tym wie, dlatego my niesiemy taką misję w sobie niesienia właśnie tej pamięci historycznej, tożsamości narodowej. To są takie wartości, które podtrzymują naród w chwilach kryzysu. W chwilach wojny widzimy na świecie, co się dzieje. Wydaje mi się, że w Polsce w obecnym czasie też jest nam to potrzebne.
1: Tutaj wspominasz o takich wydarzeniach historycznych, które są dla Was kluczowe. A czy wspominacie właśnie jakieś postacie z historii, które są też dla Was właśnie szczególnie istotne i dlaczego?
0: No tak, właśnie tutaj w nawiązaniu do tego pytania przypomniały mi się wydarzenia, kiedy jeszcze parę lat temu jako Stalowi Patrioci organizowaliśmy Marsz Pileckiego. Rotmistrza Witolda Pileckiego, w Stalowej Woli znajduje się mural, także tutaj nawiązujemy właśnie do wielkiego bohatera czasu II wojny światowej, który właśnie w 1948 roku został zamordowany przez UB, przez komunistów i w zasadzie chcemy właśnie takich bohaterów pielęgnować, chcemy ich pokazywać. Obecnie na tym etapie marsz w jakiś sposób został zawieszony, Marsz Pileckiego, natomiast my właśnie odwołujemy się obecnie do innego marszu, Wielkiego Marszu ku czci ofiar rzezi wołyńskiej, który odbędzie się 10 lipca. Ta tragedia Wołynia roku 1943 niesie ze sobą, czy za sobą, niewyobrażalną tragedię ludzi, często rodzin, które dzisiaj dalej czują w jakiś sposób w sercu i swoim duchu jakiś taki żal, niewyjaśnione historyczne rozterki, dramaty ludzi. Wiadomo, że za każdym dramatem kryje się człowiek i jego tragedia, więc chcemy jakby pokazywać prawdę historyczną. Nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób kogokolwiek obnażać czy dyskredytować, ale pokazywać jakby dwie strony medalu. Często za tym się właśnie kryje ta historia.
1: Czy wszystkie właśnie z imprez, wydarzeń organizowanych przez Stalowych Patriotów odwołują się właśnie do takich rocznic historycznych?
0: Na pewno nie, aczkolwiek historia jest naszym centrum zainteresowań. Staramy się też docierać do ludzi poprzez akcje społeczne.
1: Takie jak?
0: Na przykład sprzątanie ziemi, żebyśmy wszyscy razem wspólnie pamiętali o czystym środowisku, żebyśmy go nie zaśmiecali, nie zanieczyszczali. Przykładowo też takie zwykłe akcje happeningowe, dojście do ludzi, informowanie o naszym stowarzyszeniu, prawda, żeby do nas przychodzili, żeby z nami działali, żeby nas tutaj wspierali w naszych działaniach, bo powiem szczerze, nasza grupa może nie jest dosyć liczna, ale staramy się w jakiś sposób tworzyć taką atmosferę, która zachęci ludzi do promowania czy właśnie tego patriotyzmu lokalnego, żeby to wszystko szło w jak najlepszym kierunku. Poza tym wychodzimy też do dzieci i młodzieży poprzez organizowanie licznych konkursów patriotycznych, także czasem też społecznych typowo, właśnie przed chwileczką przeze mnie wspomnianych. Takie akcje jednoczą ludzi i to właśnie ma na celu integrację środowiska lokalnego.
1: A jeszcze wracając do tych wydarzeń właśnie organizowanych przez Stalowych Patriotów, to czy mógłbyś nam powiedzieć, jak właśnie wygląda ten wasz taki kalendarz wydarzeń, takich właśnie organizowanych co roku?
0: Stały kalendarz naszych wydarzeń wpisuje się na pewno Marsz ku czci ofiar rzezi wołyńskiej. On jest zawsze wpisany 10 lipca lub w okolicach 11 lipca, w zależności od tego, którego dnia organizatorzy w Domostawie zorganizują swoje uroczystości. My mamy z nimi w jakiś sposób nieformalną współpracę i chcemy, żeby po prostu ich wydarzenie też było promowane, ale to ma działać w dwie strony, prawda? Więc jakby nasz marsz nie jest w kontrze do kogoś, a tym bardziej do Domostawy, to nie tak. Natomiast chcemy, ażeby właśnie poprzez właśnie taką promocję i marszu, i wydarzeń w Domostawie łączyć ze sobą to jedno. To jest pierwsza rzecz. Kolejna nasza taka inicjatywa, którym jest takim stałym wydarzeniem, to właśnie urodziny Stalowych Patriotów. W tym roku 10 urodziny. Chcemy, aby nasze stowarzyszenie zostało dostrzeżone przez inne stowarzyszenia, organizacje, dlatego ich zapraszamy na nasze urodziny corocznie, w tym roku wyjątkowo chcemy zaprosić wszystkich.

0: Natomiast to też jest taka okazja do spotkania się, integracji, wymiany doświadczeń, poglądów, też nawet działań, żeby właśnie móc w przyszłości nawiązać formalną lub nieformalną współpracę. To się wszystko liczy. Wydaje mi się, że na lokalnym podwórku czy lokalnym środowisku każda inicjatywa jest ważna i co się wpisze w taki kalendarz, to już się wpisuje w kalendarz wydarzeń Stalowych Patriotów, to, że będziemy organizować konkursy historyczne, konkursy patriotyczne dla dzieci i młodzieży. Mówię tutaj o rocznicy Katynia, mam tutaj na myśli chociażby też Konstytucję 3 maja w przyszłości. Chcemy, mam taki plan, żeby w przyszłości, to jeszcze zobaczymy tutaj, czy to będzie maj, czy będzie czerwiec, wpisać w kalendarz na stałe, o ile na to wszystkie możliwości pozwolą i okoliczności, debatę społeczną z udziałem stowarzyszeń i organizacji, być może innych też tutaj jednostek.
1: A jakiego typu stowarzyszeń? Może o jakim charakterze? Też takich właśnie patriotycznych?
0: Nie tylko. Mówimy tutaj o stowarzyszeniach i fundacjach typowo społecznych, które integrują społeczeństwo, dotyczących różnego kalibru, prawda, różnej grupy, tematyki, środowiska, być może nawet też obywatelskiego środowiska. Zachęcamy ich wszystkich, żeby właśnie przychodzili do nas i korzystali z naszych zaproszeń właśnie na zasadzie typowej wymiany, tak? Żebyśmy mogli też się przy okazji my rozwijać, ale ktoś, kto tutaj przyjdzie, będzie mógł poczuć takiego ducha jedności i skorzystać właśnie z takiej wymiany doświadczeń.
1: Wspominałeś wcześniej, że w działalność Stowarzyszenia Stalowych Patriotów zaangażowanych jest niewiele osób, czyli zakładam, że poszukujecie chętnych rąk do pracy.
0: Tak, zgadza się. Obecnie zachęcamy i bardzo tutaj prosimy osoby, które widzą się w roli takich liderów społeczeństwa obywatelskiego, aby pomogły nam promocji naszego stowarzyszenia, mam tutaj na myśli działalność internetową, mam tutaj na myśli też przygotowanie logistyczne do różnych wydarzeń, chociażby marszu 10 lipca, marszu dotyczącego ku czci ofiar rzezi wołyńskiej, czy naszych urodzin w listopadzie, które będą. Chcemy, aby ci ludzie znaleźli w sobie pasję, zaangażowanie, bo myślę, że tacy ludzie się znajdują w naszym mieście i chcemy wydobyć z nich jak najlepsze dobro. Też chcemy pokazać, że mają talent, który może prowadzić do ich sukcesu.
1: To w takim razie jakich osób poszukujecie? Czy to muszą być osoby pełnoletnie z jakimiś konkretnymi zainteresowaniami albo umiejętnościami?
0: Tak, na pewno muszą być to osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok życia. Chcemy, aby to byli głównie młodzi ludzie, którzy mają jakąś swoją wizję na to, ażebyśmy działali tutaj jako stowarzyszenie, którzy mają świetne pomysły na miasto. Dlatego właśnie tutaj apelujemy do tego
1: młodego pokolenia.
0: Do tego pokolenia, tak, aby właśnie włączyli się w naszą misję działania dla ludzi. Tak to widzimy i chcemy, żeby młodzi ludzie byli tym pierwowzorem naszego kierunku, który sobie wytyczyliśmy.
1: Czyli do takich głównych zadań wolontariuszy będzie należało takie odświeżenie waszej strony internetowej. A co z Facebookiem? Bo wiem, że tam trochę częściej się udzielacie.
0: Tak, Facebook żyje swoim życiem i my staramy się być aktywni tutaj na tym polu. Jeżeli mamy jakąś rocznicę historyczną, staramy się o tym mówić ludziom, przypominać. Jeżeli uczestniczymy w wydarzeniach historycznych lub innych wydarzeniach, które są organizowane przez miasto Stalowa Wola, przez powiat stalowowolski, to też się pojawiamy na takich wydarzeniach i też jakby pokazujemy ludziom, że my na tym tutaj polu działamy. Oczywiście czasami też wrzucamy różne ciekawostki, nawet nie związane z historią, z takim zwykłym życiem obywatelskim, życiem społecznym. Myślę, że konto, nasz profil facebookowy jest ciekawy i warto do niego zaglądać. Z tego miejsca chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich do obserwowania naszego profilu facebookowego Stalowi Patrioci. Myślę, że znajdziecie Państwo szereg istotnych informacji na nasz temat.
1: To jest też taki sposób, by do Was dołączyć, nie? Bo przecież można chyba do Was napisać też na fanpage'u.
0: Tak, oczywiście, że tak. W zasadzie nasze konto działa 24 godziny na dobę, więc w zasadzie dosyć szybko odpisujemy na maile, na wiadomości tekstowe. nie mamy z tym problemu i zachęcamy wszystkich do tego, aby angażować się do takiej działalności właśnie typowo facebookowej.
1: Czyli ta wasza działalność facebookowa to 24/7, a jeśli chodzi o takie spotkania właśnie członków stowarzyszenia, to jaki to jest termin? Albo jak często się spotykacie i gdzie?
0: Spotykamy się obecnie co 2 tygodnie. Nasze spotkania można tutaj zauważyć najczęściej we wtorki lub środy. I to są godziny w zasadzie między 17 a 18 na ulicy Popiełuszki 4/35. Mamy tutaj swoją siedzibę. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy zechcieliby dołączyć do naszego stowarzyszenia.
1: Którzy lubią chodzić po schodach.
0: Dokładnie tak, bo nasza siedziba znajduje się na 4. piętrze, więc tutaj jest tutaj pewien sposób troszeczkę utrudnienia, ale dla nas nie jest to problemem. Najważniejsze jest to, że my się spotykamy, rozmawiamy, integrujemy się i działamy po prostu.
1: No właśnie, co w planach na tę najbliższą przyszłość i może tę trochę dalszą?
0: Obecny czas to będzie bardzo napięty okres dla nas, dlatego że będziemy świętować 10. rocznicę naszego stowarzyszenia, ale wcześniej zaangażujemy dzieci, młodzież, głównie młodzież licealną, aby w jakiś sposób tutaj włączyły się w konkurs patriotyczny dotyczący zbrodni katyńskiej, ale te największe siły zbieramy na drugi wielki marsz pamięci i ku czci ofiar rzezi wołyńskiej, który odbędzie się w Stalowej Woli 10 lipca w piątek. Zaczynamy mszę świętą o godzinie 18:00. Po mszy nastąpi przemarsz do pomnika ofiar rzezi wołyńskiej, który jest tutaj umieszczony na małym placu obok kościoła świętego Floriana i obok tutaj Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli. Zachęcamy wszystkich i zapraszamy wszystkich na ten marsz już dzisiaj. Będziemy oczywiście to wydarzenie promować w social mediach, będziemy promować też w różnych telewizjach tutaj lokalnych i nie tylko. Zaprosimy władze samorządowe, wszystkie stowarzyszenia, organizacje, które zechcą z nami upamiętnić ten dzień, a raczej upamiętnić to wydarzenie zbrodni Wołynia roku 1943.
1: Czyli tutaj mamy takie plany na najbliższe miesiące, a takie powiedzmy długofalowe, może tak?
0: Dobre pytanie. Bez marzeń nie działamy, nie żyjemy, prawda? Więc tutaj marzenia są naprawdę, nawet bardzo bym powiedział, dosyć duże. Na pewno zechcielibyśmy zorganizować w przyszłości, to jest takie moje ciche marzenie, typowy festiwal historyczny. Miałby polegać na upamiętnieniu danego wydarzenia historycznego. Może na razie tutaj nie będę ujawniał jakiego, ale aby to zintegrowało społeczność lokalną Stalowej Woli, całego regionu. Takie festiwale historyczne odbywają się w niektórych miastach w Polsce. Oczywiście mówimy tutaj o środkach finansowych, mówimy o logistyce, gdzie tak naprawdę potrzebny do tego jest cały sztab ludzi.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
1: Za murami ponad stuletniego gmachu kryje się historia pełna zwrotów akcji. Od reprezentacyjnej ulicy dawnego rozwadowiska

0: prawa, przez sąd, szpital wojenny i więzienie, aż po przestrzeń sztuki. To tutaj przecinają się losy dzisiejszej Stalowej Woli i Alfonsa Karpińskiego, jednego z najciekawszych malarzy młodej Polski. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z panią Justyną Maziarz, edukatorką z Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli. Rozmawiamy nie tylko o życiu artysty, ale także o jego twórczości, którą dzisiaj można podziwiać na wystawie stałej.
1: No to może zaczynając od początku, jak wyglądała historia budynku, w którym się dzisiaj znajdujemy?
2: Myślę, że bardzo ważne jest, aby zacząć od tego, że ulica Rozwadowska, przy której obecnie znajduje się Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, nosiła nazwę niegdyś pańska. I przez lata była reprezentacyjnym traktem miasta, co oznacza, że zamieszkiwali przy niej bardzo istotni mieszkańcy dla Rozwadowa. Znajdowały się tutaj także ważne instytucje dla tego miasta, takie jak chociażby Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, sąd czy szkoła. Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego mieści się w ponad 120-letnim budynku dawnego sądu. Został on wzniesiony z inicjatywy austriackich władz zaborczych. I to, co jest bardzo istotne, sąd wcześniej

0: pracował ojciec Alfonsa Karpińskiego, Alfons Karpiński senior. Pełnił on funkcję sędziego powiatowego w Rozwadowie. Jak mogą się Państwo domyślić, obecność urzędu, jakim był sąd, wpływała istotnie na prestiż miasta, bo zamieszkiwali tutaj sędziowie, adwokaci, notariusze, którzy wpływali na to, w jaki sposób miasto było odbierane, prawda, przez chociażby kupców przybywających tutaj. To, co jest bardzo ważne, podczas II wojny światowej opuszczony budynek z inicjatywy księdza Michała Potaczały przeobrażony został w szpital polowy, a 2 lata później utworzono w budynku sądu więzienie. Po przyłączeniu Rozwadowa do Stalowej Woli oraz ustanowieniu nowego powiatu sąd stał się powiatowym, a następnie rejonowym. Kiedy sąd został przeniesiony do nowo wybudowanej siedziby, a zabytkowy budynek przejęło pod swoją opiekę Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, w 2019 roku w gmachu otwarto Galerię Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, gdzie prezentujemy w części stałej dorobek malarza. Bardzo ważną częścią naszego funkcjonowania, naszej działalności jest także organizowanie wystaw czasowych.
1: To może zanim przejdziemy do tego, co mieści się we wnętrzu Galerii Malarstwa, to przejdźmy sobie do postaci samego Alfonsa Karpińskiego. Kim był, kiedy żył i w jaki sposób był związany z Rozwadowem?
0: Alfons Karpiński był młodopolskim malarzem urodzonym w 1875 roku w Rozwadowie. To, co należy podkreślić, to to, że odebrał bardzo staranne wykształcenie w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, której dyrektorem był Jan Matejko, w Monachium pod patronatem Antona Asbego. W Wiedniu, gdzie osiągał sukcesy, zdobywając nagrody, między innymi jako jedyny Polak w historii Akademii Wiedeńskiej Prix de Rome za obraz Kawiarnia. W latach 1918-1927 pełnił funkcję wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Należał między innymi do wiedeńskiej secesji, grupy Zero, Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. Brał udział w licznych wystawach w Polsce i za granicą. Ale to, co istotne w jego twórczości, to to, że upodobał sobie Paryż. Zresztą jak wielu młodopolskich artystów. Myślę jednak, że mówiąc o Alfonsie Karpińskim, należy podkreślić, że specjalizował się w portretach. I to właśnie portrety były malarstwo portretowe i postać kobiety były najobszerniejszą, a zarazem najciekawszą częścią artystycznego dorobku Karpińskiego.
1: Czy w takim razie portretował kobiety, które znał, czy również takie kobiety spotkane na przykład na ulicy?
0: Myślę, że wiele kobiet chciało się przejrzeć w jego oczach, bo artysta, o którym opowiadam, miał umiejętność wychwytywania tego, co w fizjonomii kobiece piękne, co przykuwało uwagę. Więc malował nie tylko kobiety, które znał, ale chciały pozować mu liczne aktorki krakowskie, artystki.
1: A czy w takim razie z powodzeniem mu pozowały?
0: Bardzo ciekawe pytanie, bo teraz przychodzą mi na myśl słowa Karpińskiego, które przeczytać możemy w jego wspomnieniach. On napisał je dla profesora Juliusza Starzyńskiego i pokazuje to, że artysta był także mistrzem ciętej riposty, bo właśnie a propos portretów kobiecych, mawiał, że malowałem portrety na zamówienie. Niestety modele z małymi wyjątkami mało interesujące. Naturalnie im gorszy model, tym miał większe pretensje do lepszego wyglądu na portrecie. I teraz w odniesieniu do Pani pytania, okazuje się, że kobiety malował z chęcią i właśnie to, o czym wspominałam, skupiał się na cechach charakterystycznych wyglądu. Na jego obrazach zauważyć możemy elementy biżuterii, wyeksponowane kapelusze, dodatki. Bardzo istotna była dla niego poza czy ułożenie ciała kobiecego.
1: Czyli możemy też poznać tajniki mody z tamtych czasów.
0: Jak najbardziej. Tajniki mody, fryzury charakterystyczne dla kobiet tamtego okresu. Myślę, że niektórzy słuchacze słyszeli o nazwisku fryzjera, jakim był Cierplikowski, a więc

0: te fryzury na Cierplikowskiego charakterystyczne. Także tak, możemy poznać i fryzury, i charakterystyczne elementy ubioru z tamtego okresu.
1: A czy portretował tylko kobiety?
0: Prócz wizerunków prezentujących kobiety, w działalności artystycznej, w dorobku artystycznym Alfonsa Karpińskiego znajdziemy także obrazy przedstawiające mężczyzn. Na naszej stałej wystawie prezentujemy także obraz przedstawiający chłopca. Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju rzadkość, ponieważ młodopolski artysta głównie malował osoby dorosłe. Obok portretu bardzo ważną częścią jego twórczości artystycznej były martwe natury. I artysta zazwyczaj przedstawiał fragment wnętrza salonu z wyeksponowanym wazonem róż, piwoni, chryzantem, maków. Przedstawienia te uzupełniał o takie wanitatywne motywy, którymi były także róże, takie jak chociażby zegar. Elementy japońskie, figurki japońskie także na tych obrazach się pojawiały. Także prócz właśnie portretów kobiecych, ważną częścią dorobku artystycznego Karpińskiego były martwe natury, ale także pejzaże czy sceny rodzajowe.
1: A co w takim razie przedstawiał Karpiński na obrazach właśnie o tej tematyce martwej natury?
0: Artysta zazwyczaj przedstawiał fragmenty wnętrza salonu z wyeksponowanym wazonem, z bukietem kwiatów żółtych, różowych, białych, róż, piwoni, chryzantem.
1: Nie bał się kolorów.
0: Nie bał się kolorów. Uwielbiał róże. Były jego ulubionymi kwiatami. I wracając do pytania, w jaki sposób związany był Karpiński ze Stalową Wolą, tak jak wspominałam, on przyszedł na świat w rozwodowie. Jako jedno z sześciorga dzieci Alfonsa Karpińskiego seniora i Barbary Heleny Spyszów. W wieku około 10 lat po krótkich pobytach w Jordanowie i Wadowicach osiedlił się wraz z rodziną w Krakowie. No i tam zaczęła się ta wielka sztuka.
1: Tutaj wspomina Pani o tematyce, która, jak możemy usłyszeć, jest no, dość różnorodna, bo mamy i portrety, autoportrety, martwą naturę. A czy podobnie właśnie jak tematyka obrazów Karpińskiego, tak właśnie technika ich wykonania była również różnorodna?
0: To, co charakterystyczne dla Alfonsa Karpińskiego i przykładem jest chociażby obraz pod tytułem Kwieciarki, jest technika, która nosi nazwę sfumato, od włoskiego słowa dym. I w malarstwie olejnym jest to łagodne przejście z partii ciemnych do jasnych. Patrząc na poszczególne obrazy, na pewno widać poszukiwania stylistyczne młodopolskiego artysty. Przykładem jest chociażby obraz, który prezentujemy na ekspozycji pod tytułem Pejzaż. On z kolei mówi o pełnym zrozumieniu dla młodopolskich zasad sztuki pejzażowej. I kolejnym takim, myślę, ciekawym obrazem w dorobku artystycznym młodopolskiego artysty jest obraz pod tytułem Prometeusz, który wspaniale ilustruje poszukiwania stylistyczne końca XIX wieku.
1: Tutaj rozmawiałyśmy sobie o stylu artystycznym Alfonsa Karpińskiego, a teraz chciałabym przejść do serca galerii, w której się znajdujemy, czyli do wystawy stałej, właśnie w całości poświęconej twórczości Alfonsa Karpińskiego. Jak właśnie została zaprojektowana ta przestrzeń?
0: To, co było najistotniejsze podczas aranżacji tej przestrzeni, to był wybór charakterystycznych dla życia twórczości Karpińskiego miejsc i wątków. Zaczynając zwiedzanie, pierwszym punktem jest stacja rozwadów, bo tytuł nawiązuje nie tylko do miejsca urodzin młodopolskiego artysty, o którym Państwu dzisiaj opowiadam, ale odsyła także do wystawy stałej Muzeum Regionalnego, stacja rozwadów między Lwowem a Krakowem. Drugim etapem zwiedzania jest warsztat. Tak jak Państwu wcześniej wspominałam, artysta studiował w różnych ośrodkach w Krakowie, Monachium, Wiedniu, gdzie zdobywał staranne wykształcenie. Kolejnym bardzo ważnym elementem zwiedzania jest Kraków, no i tutaj właśnie Młoda Polska. Karpiński współtworzył fenomen Młodej Polski, aktywnie działał, spotykał się z cyganerią Krakowską.

0: artystką w kawiarni artystycznej Jamie Michalika. Uczestniczył w działalności kabaretu Zielony Balonik. No i co ciekawe, jeszcze przed wyjazdem na wiedeńskie studia bardzo zachwycił się podkrakowskim folklorem, więc często bywał w Bronowicach między innymi, czy w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kolejnym ważnym elementem wystawy jest Paryż. Młodopolski artysta zakochał się w Paryżu. Ten go fascynował pod każdym względem. Ulice, kawiarnie, postaci, które spotykał, które mógł obserwować na paryskich ulicach.
1: Czy portretował także francuskie kobiety?
0: Tak, portretował francuskie kobiety. Miał nawet swoją ulubioną modelkę o imieniu Jane. No i właśnie w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego możemy zobaczyć także obrazy przedstawiające tę ulubioną modelkę młodopolskiego artysty. Jednym z nich jest obraz wykonany suchymi pastelami, gdzie modelka Karpińskiego zapozowała mu w pięknym, dekoracyjnym kapeluszu. I to, co jest charakterystyczne dla tego obrazu, to taki przenikliwy wzrok Jane. No i właśnie, nawiązując do takim łącznikiem między Paryżem a Jane, kolejny etap zwiedzania wyznacza nam przystanek Kobieta. I tutaj nie tylko młodopolska femme fatale, paryska modelka, krakowska aktorka, ale też bardzo ważna kobieta w życiu Alfonsa Karpińskiego, młodsza od niego o 25 lat żona, córka krakowskiego adwokata Władysława Chmielarczykówna. Jednym z ciekawych obrazów, który prezentujemy na wystawie stałej, jest portret Józefiny Rogosz-Pienikowskiej. Obraz ten przedstawia kobietę działającą na wielu polach, poetkę, pisarkę, aktorkę. Jej drugim mężem był malarz Pieńkowski. I to, co jest bardzo istotne, kobieta ta była muzą artystów Młodej Polski. Z powstaniem tego obrazu wiąże się pewien skandal obyczajowo-artystyczny. Mianowicie podczas malowania innych modelek, mam tutaj na myśli Pieńkowskiego oraz Karpińskiego podczas pracy, pada pomysł, aby sportretować żonę właśnie Pieńkowskiego. Niestety w trakcie malowania mąż modelki podejmuje decyzję o niekończeniu dzieła. W związku z tym młodopolski artysta, o którym dzisiaj Państwu opowiadam, musi dokończyć dłonie Pieńkowskiej, wzorując się na innej modelce. Później pojawiają się także żądania dotyczące tego, aby nie prezentować obrazu na zbliżającej się wystawie zero. Nawet sam Pieńkowski proponuje zakup obrazu, ale Karpiński

dotyczące tego, aby nie prezentować obrazu na zbliżającej się wystawie zero. Nawet sam Pienikowski proponuje zakup obrazu, ale Karpiński

0: stworzone na wzór pokoju pracowni artysty według archiwalnego zdjęcia pracowni Alfonsa Karpińskiego. W pomieszczeniu zaaranżowanym na wzór pracowni Alfonsa Karpińskiego znajdą Państwo autoportret młodopolskiego artysty czy wizerunki jego ulubionych kotów.
1: Znamy imiona tych kotów?
0: Koty Karpińskiego, jeden z nich miał na imię Fifi, drugi natomiast Żabunia. Tak jak wspominałam wcześniej, ważnym elementem dorobku artystycznego Karpińskiego były portrety. Ważnym były także martwe natury. To kolejny punkt, można powiedzieć, który wystawę zamyka. Znajdą Państwo także część, którą nazwaliśmy aneks. Ukazuje on mało znaną działalność Karpińskiego w oddziale grobów wojennych podczas I wojny światowej. Zadaniem młodopolskiego artysty w tym okresie było dokumentowanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Galicji Zachodniej.
1: To już tak podsumowując wystawę stałą, ile właśnie obrazów stworzonych przez Alfonsa Karpińskiego możemy na niej znaleźć?
0: Na ekspozycji znajduje się ponad 80 prac artysty. Ponad 70 prac pochodzi ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Pozostałe to depozyty i wypożyczenia. Łącznie prezentujemy kilkadziesiąt obrazów olejnych, szkice. Wśród nich znajdą Państwo akty czy studium postaci oraz grafiki, akwarele i pastele.
1: Z tego co wiem, w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego oprócz wystawy stałej możemy też zwiedzać wystawy czasowe. W jaki sposób właśnie wymyślacie tematykę właśnie tych wystaw czasowych?
0: Bardzo istotną częścią naszej działalności jest działalność edukacyjna. W związku z tym że zawsze zwracamy na to uwagę, aby przyciągnąć rzesze uczniów i stąd pomysły na wystawy edukacyjne. W tym momencie prezentujemy bardzo ciekawą wystawę czasową Lalki, pluszaki, klocki, czyli Co bawi od lat. Jest to wystawa stworzona wespół Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie. Na wystawie znajdą Państwo także zabawki pochodzące z Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach, a także z prywatnych muzeów jak Bricks and Fix and Wheels and Hills z Krakowa. Na ekspozycji prezentujemy pluszaki, lalki, gry planszowe z lat 60. XX wieku, a także współczesne zabawki, więc myślę, że będzie to nie lada gratka dla najmłodszych. Natomiast starszym pozwoli to na taką sentymentalną podróż do przeszłości. Natomiast drugą wystawą, na którą pragnę serdecznie Państwa zaprosić, jest Kruche Dziedzictwo Pacykowa, ceramika ze zbiorów Muzeum Zamek Górków w Szamotułach. Tutaj z kolei ukazujemy niezwykły dorobek fajansu w Pacykowie. Na ekspozycji mogą Państwo zobaczyć unikatową ceramikę, która pochodzi z założonej przez Aleksandra Rogale-Lewickiego manufaktury, założonej w 1912 roku. Oczywiście zarówno do jednej i drugiej wystawy wraz z paniami edukatorkami stworzyłyśmy bardzo ciekawą ofertę edukacyjną. Także pragnę zaprosić grupy szkolne, grupy dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnością, ponieważ dla nich również przewidziałyśmy bardzo ciekawe zajęcia.
1: Skoro już mówimy o takich osobach z niepełnosprawnością, na przykład ruchową, to w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego można się też poruszać windą. Miałam dzisiaj przyjemność zwiedzać w ten sposób galerię razem z panią Justyną.
0: Tak, myślę, że jest to ogromne ułatwienie. Dzięki temu zwiększamy dostępność i możliwość zobaczenia tak pięknych zbiorów i ciekawych wystaw.
1: A skoro już mówimy właśnie o wystawach czasowych, to właśnie przez jak długi czas można właśnie oglądać takie wystawy czasowe u Was? Czy to jest miesiąc, dwa, trzy, czy pół roku?
0: Bywa różnie. Tak jak Pani wspomniała, niektóre wystawy prezentujemy miesiąc, niektóre nawet kilka miesięcy do pół roku.
1: A czy przychodzi Pani do głowy właśnie jakaś wystawa, którą kiedyś prezentowaliście, która właśnie była taka wyjątkowo ciekawa?
0: Muszę przyznać, że według mnie każda wystawa jest bardzo ciekawa i ma potencjał. Natomiast warto powiedzieć kilka słów o wystawie Jak maki mieniące kobiety w malarstwie Włodzimierza Tetmajera. Na niej prezentowaliśmy

0: niesamowite obrazy młodopolskiego artysty, przedstawiające chociażby jego małżonkę, która była jego najwierniejszą modelką. Kolejną wystawą, o której warto wspomnieć, była wystawa z pracowni w 150. rocznicę urodzin Alfonsa Karpińskiego. Na niej prezentowaliśmy obrazy Olgi Boznańskiej, u której Alfons Karpiński miał okazję być i widzieć jej pracownię w Paryżu, czy Wojciecha Weissa. I to między innymi pozwoliło na pewno lepiej zrozumieć kontekst chociażby młodej Polski i twórczości Alfonsa Karpińskiego. Osoby, które nie mogą odwiedzić nas, będąc fizycznie w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, mogą wejść na naszą stronę internetową w zakładkę Zbiory cyfrowe i tam obejrzeć obrazy Alfonsa Karpińskiego.
1: Czyli ma Pani na myśli taki wirtualny spacer?
0: Poniekąd tak.
2: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
3: Dzisiaj zabieram Was do Rozwadowskiego Domu Kultury Sokół. Miejsca, gdzie historia spotyka się z pasją, a każdy dzień tętni muzyką, tańcem i kreatywnością. Zajrzymy za kulisy codziennego życia tego kameralnego ośrodka i posłuchamy o zajęciach artystycznych, koncertach, musicalach i warsztatach, które przyciągają dzieci, młodzież i dorosłych ze Stalowej Woli i okolic. O teraźniejszej działalności i planach na przyszłość rozmawiam z kierownikiem Sokoła, panią Ewą Cisło oraz z koordynatorką działań artystycznych, panią Karoliną Nowak. Zostańcie z nami.
1: Dzisiaj jestem w Stalowej Woli, a dokładniej w Rozwadowskim Domu Kultury. I dzisiaj porozmawiamy sobie o jego historii i działalności. Są ze mną
4: Ewa Cisło, kierownik Rozwadowskiego Domu Kultury Sokół. Dzień dobry.
5: Karolina Nowak, koordynator działań artystycznych.
1: No to może na początek, kiedy zaczęła się historia miejsca, w którym się teraz znajdujemy i jak zmieniała się jego rola przez lata?
4: Budynek, w którym się znajdujemy, ma już ponad 100 lat. Został wzniesiony w 1906 roku jako siedziba Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Budynek został wzniesiony ze składek społecznych mieszkańców Rozwadowa i służył tutaj jako miejsce spotkań. Natomiast przez lata pełnił różne funkcje i na przełomie lat 20. i 30. XX wieku znajdowała się tu też Szkoła Handlowa Towarzystwa Szkół Zawodowych. W 1936 roku na szczycie budynku nadbudowano tutaj rzeźbę Sokoła, którą możemy widzieć stojąc naprzeciwko budynku. Po II wojnie światowej przez dłuższy czas ten budynek był w ogóle nieużytkowany. W latach 60. przeznaczono ten budynek na siedzibę harcerzy i to był tak zwany dom harcerza. Natomiast w 1960 roku przeprowadzono prace remontowe i tutaj zlokalizowany został Dom Kultury Ronita. W 1980 roku natomiast też tutaj znajdował się Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, jakiś wydział tutaj jakby miał swoją siedzibę. I później tak naprawdę od początku lat 90. XX wieku obiekt był całkowicie nieużytkowany. Było to miejsce przez jakby dekady miejsce spotkań dla lokalnej społeczności i w ramach jakby tych lat służył różnym potrzebom. Natomiast pomysł wznowienia działalności tego miejsca już tkwił od bardzo dawna i dopiero w 19 roku udało się jakby sfinalizować tutaj, pozyskać środki na modernizację tego obiektu.
1: Czyli Rozwadowski Dom Kultury działa od 2021 roku. I jaką on teraz pełni funkcję? Czy różni się od tego, co było przedtem?
4: Tak, działamy od 2021 roku, natomiast proces dofinansowania remontu rozpoczął się już w 2019 roku i obecnie jesteśmy filią Miejskiego Domu Kultury i jesteśmy takim, ja to nazywam osiedlowym domem kultury, bo jakby skala tutaj w porównaniu do Miejskiego Domu Kultury jest znacznie mniejsza i jeżeli chodzi o naszych uczestników zajęć, to też głównie to są mieszkańcy właśnie i Rozwadowa, ale też okolicznych miejscowości tutaj z tej strony Stalowej Woli.
1: Dobrze, no to znamy już kilka szczegółów na temat tej starszej i nowszej historii Rozwadowskiego Domu Kultury, a teraz przejdźmy sobie do czasów obecnych. Jaką właśnie działalność

0: Działalność pełni Rozwadowski Dom Kultury i co właśnie oferujecie u siebie mieszkańcom Stalowej Woli?
1: Rozwadowski Dom Kultury, Sokół, jest to instytucja, która skupia się głównie na działalności artystycznej. Skupiamy tutaj i młodzież, i dzieci, i dorosłych, i seniorów na różnych wydarzeniach. Są to zajęcia artystyczne, warsztaty, spektakle, koncerty, a także różne imprezy plenerowe, w które staramy się angażować co roku. Też jesteśmy otwarci jakby tutaj na potrzeby mieszkańców i za każdym razem staramy się jednak słuchać tych głosów mieszkańców czy osób, które do nas po prostu przychodzą i jakby wyrażają swoje opinie czy jakieś poddają pomysły i staramy się brać to pod uwagę. Wydaje mi się, że to jest takie miejsce kameralne i przyjazne dla wszystkich pokoleń. No i tak na co dzień działamy jako po prostu Dom Kultury.
0: Czyli takie pomysły na projekty, na wydarzenia czerpiecie od mieszkańców?
1: W większości tak. Są to pomysły mieszkańców, ale są to też rzeczy, które robiliśmy wcześniej, czyli jakby w macierzystej jednostce. Jeżeli chodzi o na przykład imprezy plenerowe, no to bardzo dużo imprez plenerowych też wyszło, pomysły wyszły z Domu Kultury, więc przenieśliśmy je po prostu tutaj jakby na przestrzeni rynku w Rozwadowie. A jeżeli chodzi o zajęcia, no to w 2019 roku odbyły się też konsultacje dotyczące działalności przyszłego Domu Kultury. I tam też od mieszkańców dowiedzieliśmy się, czego brakuje tutaj na osiedlu. Niektórym też jest daleko dojeżdżać do Domu Kultury w Stalowej Woli, więc im by było wygodniej tutaj jakby przyprowadzić dziecko na różne zajęcia artystyczne. Dlatego ta nasza oferta jakby ona cały czas się rozbudowuje, ale to są też jakby rzeczy, które się dzieją na bieżąco też w Domu Kultury, czyli wszelkie zajęcia artystyczne, taneczne, muzyczne czy nauka gry na instrumentach.
0: To jak wygląda taki typowy dzień w RDK-u? Taka codzienna wasza działalność, bo podejrzewam, że takie wydarzenia, koncerty to raczej tak rzadziej troszkę.
1: Jeżeli chodzi o naszą działalność na co dzień, to pracujemy od poniedziałku do niedzieli tak naprawdę. Odbywają się tutaj zajęcia i dopołudniowe, i popołudniowe. Sporadycznie organizujemy różne tematyczne warsztaty. Mamy stałą współpracę ze szkołą dziewiątką. Przychodzą do nas dzieci na zajęcia. Zamiast być w szkole, przychodzą tutaj na zajęcia umuzykalniające z naszymi instruktorami. Na co dzień też współpracujemy z partnerami tutaj z okolic Rozwadowa. Są to przedszkola czy szkoły, które przychodzą do nas na występy, w sensie oni organizują te występy u nas, żeby dzieci mogły poznać to miejsce czy wystąpić na prawdziwej scenie. Także tak wygląda nasza codzienność. Jest to również planowanie różnych wydarzeń, promocja, którą tutaj jakby we własnym zakresie też staramy się prowadzić. No, bieżący kontakt z osobami, które do nas przychodzą, czy z uczestnikami zajęć, z rodzicami. Także tak nasza codzienność tutaj wygląda. Dopinanie harmonogramu zajęć, wydarzeń.
0: To może zanim przejdziemy sobie do tej takiej waszej codziennej oferty edukacyjno-kulturalnej, z tego co tu słyszę, głównie dla dzieciaków, to chciałabym jeszcze zapytać o takie wydarzenia kulturalne, o których mówiłaś wcześniej, że organizujecie takie. Czy to są takie wydarzenia cykliczne, czy jakieś okolicznościowe? Może jakieś przykłady przychodzą ci do głowy?
1: Jeżeli chodzi o wydarzenia, mamy raczej już stały taki harmonogram wydarzeń w ciągu roku. Zaczynając od stycznia, to wiadomo, koncerty kolęd, czy spektakle bożonarodzeniowe. I to są takie wydarzenia, na które praktycznie no, całe rodziny mogą przyjść. Jeśli chodzi o dalsze miesiące, bo tak w sumie

0: piknik rodzinny, czy święto narodowe 3 maja, to też są nasze stałe takie imprezy plenerowe. Dalej na jesieni zdarzało nam się organizować koncerty, czy na rynku w Rozwadowie, czy tutaj u nas w mini ogródku. To nie są stałe elementy naszej działalności, ale czasem udaje nam się tutaj coś zorganizować. Święta Narodowe 11 listopada też pojawia się w naszym kalendarzu. Później w grudniu imprezy skierowane typowo dla dzieci, Mikołaj, i nasze produkcje musicali skierowane głównie do dzieci. Także tak staramy się w ciągu roku mieć te stałe punkty, według których pracujemy. Wiadomo, że pojawiają się często nowe pomysły, czy jakieś nowe możliwości, żeby zorganizować różne wydarzenia. Ale to są te stałe elementy, które co roku jakby się powtarzają.
1: To już wiemy co nieco o tych wydarzeniach, które organizujecie tutaj cyklicznie. A teraz chciałabym przejść do waszej codziennej działalności, czyli jak właśnie wygląda ta oferta edukacyjno-artystyczna? Jakie właśnie zajęcia prowadzicie?
2: No więc nasza oferta artystyczna to tak naprawdę wiele dziedzin sztuki. Mamy sekcję taneczną, 5 grup zróżnicowanych wiekowo od 5 do 14 roku życia. I nasza najstarsza grupa Teatr Tańca Flow, tutaj pani Sylwia Świątek-Olejnik prowadzi dziewczyny już tak konkursowo, jeździ z nimi na różne zawody z sukcesami. Mamy też w ofercie zajęcia wokalne i tutaj ja prowadzę głównie dziewczyny. Mamy deficyt chłopców, jak to wszędzie bywa, dzieci i młodzież od 7 do 18 roku życia.
1: Także jeśli rodzice słyszą, to zachęcamy do zapisywania swoich synków.
2: Tak, bardzo zachęcamy, zapraszamy, bardzo nam brakuje męskich głosów. W naszych zajęciach też mamy propozycje plastyczne, 2 grupy plastycznych zajęć i tutaj dzieci sobie tworzą różne rzeczy pod okiem pani instruktor. Nauka gry na instrumentach. Mamy w ofercie naukę gry na pianinie, na skrzypcach, na perkusji, gitarze. I tutaj szeroki wachlarz, bo jest i gitara basowa, elektryczna, ukulele, akustyczna. I co ciekawe, udało nam się już jakiś czas temu osiągnąć. Dzięki tym zajęciom tworzymy zespół instrumentalny, w zasadzie instrumentalno-wokalny. No i mamy parę chętnych osób z tych zajęć, które przychodzą dodatkowo na próby. No i sobie działamy, występujemy na żywo przy różnych okazjach, czy to pikniki, czy właśnie koncerty, kolęd.
1: A ten zespół ma może jakąś nazwę?
2: Aktualnie zespół jeszcze nie ma nazwy, jest to póki co zespół Rozwadowskiego Domu Kultury.
1: Taka świeżynka.
2: Można tak powiedzieć, od 2 lat działamy. No, może się dorobimy nazwy za niedługo. Oprócz tego jeszcze mocno stawiamy na profil teatralno-musicalowy. Jest to nasza taka perełka ostatnio. Musical to zajęcia, które łączą oczywiście taniec, śpiew, aktorstwo i 2 razy w roku mamy takie stałe premiery w okolicach świąt Bożego Narodzenia i w lecie. Jest to musical letni na zakończenie sezonu. I tutaj dzieci są bardzo chętne. Co roku mamy nabór około 20 chętnych dzieci. No, staramy się wszystkich przyjmować, bo ciężko odmawiać, gdzieś tam zagospodarować do mniejszych lub większych ról. Także jest z czym pracować, to nas cieszy. Oprócz tego grupa teatralna tutaj działa pod kierownictwem pana Pawła Gładysia, jest to aktor z Rzeszowa. Też 2 premiery rocznie stara się wystawić i ma też właśnie w ofercie zajęcia dla grupy, dla dorosłych.
1: Nie tylko z dzieciaczkami na spektakle, tylko też sami mogą występować.
2: No niestety głównie mamy dla dzieci tutaj całą ofertę, ale właśnie jeśli chodzi o dorosłych, no to mogą się odnaleźć w tym teatrze. Chociaż w naszym zespole instrumentalnym jest też jedna pani, już starsza, po 40, też gra z nami na gitarze, także można powiedzieć, że zespół jest wielopokoleniowy i też chętnie przyjmujemy. Ważnym dla nas też elementem jest współpraca tutaj z pobliską szkołą PSP 9. W ramach tej współpracy

ale instrumentalnym jest też jedna pani, już starsza, po 40. Też gra z nami na gitarze, także można powiedzieć, że zespół jest wielopokoleniowy i też chętnie przyjmujemy. Ważnym dla nas też elementem jest współpraca tutaj z pobliską szkołą PSP 9. W ramach tej współpracy prowadzimy mażoretki. Jest to taka nasza ozdoba.

0: Muzyczne. I tak pani instruktor uczy choreografii, ja uczę nut, jakieś instrumenty. Oczywiście jest to instrumentarium Orfa, dostosowane dla dzieci. Prezentują później dzieci swoje rzeczy, co tutaj wyniosły, co się nauczyły, prezentują u siebie na apelach w szkole bądź u nas na piknikach.
1: Dobrze, czyli jest teatr, są mażoretki, są różne zajęcia, a jak to wygląda w tygodniu? Jak wygląda wasz taki tygodniowy harmonogram? Co można właśnie tutaj, czego można tutaj doświadczyć w poniedziałek, wtorek i tak dalej?
0: To nasz tydzień, zaczynając od początku, w poniedziałek rano jest tutaj dość głośno, przychodzą do nas dzieciaki z 1-3, ze szkoły dziewiątki. Uczymy się właśnie muzyki, tańczymy, bawimy się, bo również to nie tylko praca taka, że ostro ćwiczymy. Zabawa też jest takim elementem u nas istotnym. Po południu odbywają się zajęcia stałe, instrumenty, skrzypce, wokal. W poniedziałek też ma zajęcia u nas grupa z oferty MDK. To z przyczyn logistycznych. Odbywają się u nas właśnie niektóre zajęcia. No i idąc dalej, wtorek, środa, to jest musical, to są zajęcia taneczne.
1: To są popołudnia.
0: Popołudnia, tak. Perkusja we wtorki. W środę jest pan gitarzysta, przyjeżdża z Janowa. Także to jest u nas, jeśli chodzi o instrumenty, w konkretne dni, bo instruktorzy dojeżdżają w większości z daleka. W czwartek znowu wracamy do rana i jest rano szkoła. Znowu kolejne 3 klasy. Do godziny 9 wieczorem nasze zajęcia stałe. Taniec, znowu wokal, instrumenty. No i piątek kończymy już tak spokojniej. Pianinem, zajęcia plastyczne. No i w sobotę też jest oferta z MDK-u, zajęcia z MDK-u i niedziela teatr.
1: Ten taki teatr, w którym mogą brać udział również dorośli?
0: Tak, to jest ten teatr, gdzie jest grupa i dziecięca, i młodzieżowo dorosła. I tutaj pan właśnie, dlatego że przyjeżdża do nas z Rzeszowa, jedyny dzień, jaki może dla nas poświęcić, to jest niedziela.
1: Dobrze, no to znamy już harmonogram działalności Rozwadowskiego Domu Kultury. A jak wygląda kwestia naboru do tych zajęć? Czy trzeba się wcześniej na nie zapisywać, czy można przyjść i zostać?
0: Oczywiście, jeśli chodzi o nabór, startujemy z naborem w połowie sierpnia. Wychodzi plakat, wychodzą wszystkie informacje, można się zapisywać. Teraz są u nas zapisy online, także najprościej z poziomu swojego komputera czy telefonu można się szybciutko zapisać. W trakcie roku szkolnego, jeśli ktoś zrezygnuje, pojawiają się jakieś pojedyncze miejsca, warto wtedy dzwonić też do nas, czy wpisać się na listę rezerwową. No to tak, jeśli chodzi o nabór. Plus musical, robimy przesłuchania 2 razy w roku przed każdym spektaklem. No to wtedy też puszczamy informacje na Facebooka naszego, czy na stronę internetową. Jest data, godzina, dzieci mogą przyjść, pokazać, co potrafią. No i tak, działamy jak szkoła, zaczynamy od września do czerwca, taki mamy sezon. No jeśli chodzi o wakacje, również mamy ofertę taką dodatkową, skierowaną dla dzieci, zwykle od 7 do 11 roku życia. I są to wakacje z mażoretkami, są to wakacje plastyczne oraz artystyczne.
1: A co z feriami?
0: Ferie również mamy w ofercie. Zapraszamy serdecznie na ferie artystyczne, gdzie tworzymy spektakle z dziećmi. Mamy 5 dni, 5. dnia robimy mini spektakl dla rodziców.
1: Znamy już historię Rozwadowskiego Domu Kultury, zarówno tę starszą, jak i tę nieco nowszą. Wiemy, jakie zajęcia właśnie oferuje RDEK. Czyli znamy już też teraźniejszą działalność tego miejsca, a teraz chciałabym przejść do przyszłości, spojrzeć w przyszłość i zapytać, jakie macie plany na najbliższy czas? W czym chcecie się realizować, czy jakie macie plany, marzenia?
2: Jeśli chodzi o przyszłość, to na pewno chcemy utrzymać stan, jaki mamy, jeśli chodzi o zajęcia artystyczne. Co roku jest to ponad 200 dzieci w naborze. Co roku też brakuje miejsc i wydaje się, że potrzeba ich więcej. i to

0: chcemy utrzymać. Jeżeli się da, to będziemy chcieli poszerzyć jakby naszą ofertę o różne i jeszcze inne, czy działania, czy warsztaty, czy zajęcia, których u nas w ofercie jeszcze nie było.
1: Jakieś konkretne pomysły?
0: Mamy jeden pomysł, który będziemy się starać wdrożyć. Jeszcze nikt o nim nie słyszał. Na razie tutaj jest w naszym jakby wewnętrznym kręgu. Mamy taki pomysł, żeby dać możliwość młodym talentom zaprezentować się na naszej scenie. Tak tylko to chciałabym rzucić, jeszcze nie mamy szczegółów, ale...
1: Taki konkurs talentów?
0: Może nie bardziej konkurs, tylko bardziej takie danie miejsca i możliwości, żeby młodzi artyści mogli zmierzyć się ze sceną, z prawdziwymi światłami, z obsługą sceniczną, czy z występami dla publiczności. Kiełkuje u nas taki pomysł w głowie. Na razie jesteśmy w fazie dyskusji wewnętrznych, także zobaczymy, czy uda nam się ogłosić taki, nie wiem jak to nazwać, czy nabór, czy taką scenę Sokoła dla młodych talentów. Taki mamy pomysł na przyszłość. Co więcej, no realizować to, co realizujemy do tej pory, starać się utrzymać właśnie te grupy, utrzymać kontakt ze społecznością, czy ich zaangażowanie, żeby było tak samo dobre, jak jest teraz, bo na każdym jednym wydarzeniu jednak mamy pełne sale. Z racji wielkości sali musimy grać niejednokrotnie dane wydarzenie kilka razy. Ale to daje nam jakby poczucie, że to, co robimy, jest ważne tutaj dla mieszkańców i dla tych osób, które nie mogą do nas przyjść.
1: Co chciałabyś powiedzieć mieszkańcom Stalowej Woli, którzy nie odwiedzili jeszcze Rozwadowskiego Domu Kultury, żeby to zrobili?
0: Oczywiście chciałabym zachęcić, żeby nie bać się przekroczyć progu Rozwadowskiego Domu Kultury Sokół, bo zawsze tutaj chętnie porozmawiamy, chętnie usiądziemy, przedyskutujemy różne tematy, także zapraszamy na nasze wydarzenia, zapraszamy dzieci na nasze zajęcia. Też miło by było, gdybyście polubili naszą stronę oficjalną na Facebooku, czy zaglądali na naszą stronę internetową. Tam na bieżąco informujemy, co się u nas dzieje, jak to u nas wygląda. Jest tu przytulnie, jest kameralnie, jest miło.
1: Potwierdzam.
0: Bardzo się cieszę. Tak, mamy młodą kadrę instruktorską, więc myślę, że to też dużo znaczy dla uczestników zajęć, dla dzieci, że nie boją się jednak tutaj przychodzić i chcą wracać.
2: Od miłości do jednego konia zaczęła się historia, z której zrodziła się Fundacja Gawroszówka. Jej biuro mieści się w Stalowej Woli, a podopiecznych można odwiedzić w pobliskich Jastkowicach. Dzisiaj to miejsce daje schronienie kilkudziesięciu zwierzętom, chorym, starszym i tym niechcianym. O początkach Fundacji Gawroszówka, codziennej pracy oraz planach na przyszłość rozmawiam z jej założycielką, panią Agnieszką Wilusz. Małyszą.
1: Na początek naszej rozmowy o Fundacji Gawroszówka takie pytanie o nazwę. Skąd właśnie taka nazwa Gawroszówka i co ona dla Pani oznacza? Albo co generalnie oznacza to słowo?
3: Nazwa Gawroszówka pochodzi po prostu od imienia konia, który był taką pierwszą końską miłością w moim życiu. Od Gawrosza.
1: Czy to słowo jakby coś też oznacza? Czy to po prostu taki pomysł Pani miała i to jest takie słowo stworzone przez Panią imię?
3: Nie, po prostu koń urodził się, dostał imię u swojego hodowcy, Gawrosz, i taki trafił do mnie już po prostu nazwany Gawroszem. Z racji tego, że bardzo go pokochałam i długie lata był ze mną. Fundacja jest w zasadzie założona od niedawna.
1: To kiedy jakby w zasadzie powstała Fundacja Gawroszówka i z kim ją Pani prowadzi?
3: Fundacja powstała w połowie kwietnia 2023 roku. Założyliśmy ją razem z mężem i prowadzimy ją razem.
1: Ktoś Wam w tym pomaga, jakby w prowadzeniu tej działalności? Czy w Fundacji Gawroszówka macie jakichś wolontariuszy?

0: fundacja powstała w połowie kwietnia 2023 roku. Założyliśmy ją razem z mężem i prowadzimy ją razem.
1: Ktoś wam w tym pomaga, jakby w prowadzeniu tej działalności? Czy w fundacji Gawruszówka macie jakichś wolontariuszy?

0: taki brak poszanowania właśnie dla zwierząt gospodarskich, dla koni, dla kóz, które często żyją krócej, bo człowiek tak chce, a są to zwierzęta takie jak kot czy pies i mogą być kawał czasu z nami po prostu.
1: Mogą też być naszymi takimi członkami rodziny, nie?
0: Są bardzo mądre, przywiązują się i no, są wspaniałe, trzeba dać im często drugą szansę.
1: Jakie właśnie zwierzęta obejmujecie swoją opieką w fundacji?
0: Pomagamy głównie zwierzętom gospodarskim i taki był zamysł założenia fundacji. Konie, kozy, owce, czasem trafiają do nas kury, które na przykład były wykorzystywane do znoszenia jajek i właściciel nie chciał, żeby trafiły na rosół i one u nas sobie dożywają swojego sędziwego czasu. W sumie różne gatunki zwierząt, również psy, trafiamy na koty, ale mówię, głównie są to konie, alpaki u nas mieszkają, jest krówka, która trzeba było ją wykarmić po prostu na smoczku, to samo dotyczy kóz, owiec.
1: To taka mała krówka?
0: No to jest akurat taka krówka zmiksowana, nie jest dużą krówką.
1: Czy właśnie zwierzaki, które są pod waszą opieką, mają swoje imiona?
0: Każdy jeden. Są też króliki, są świnki morskie i każde ze zwierząt, które u nas mieszka, ma swoje imię i no naprawdę uwierzcie, że reagują na te imiona.
1: A kto w takim razie zajmuje się jakby nadawaniem im tych imion? Skąd w ogóle bierzecie pomysły na imiona?
0: Zdarza się tak, że po prostu jakieś imię od razu pasuje do zwierzaka. A często wystawiamy post na Facebooku z prośbą po prostu o pomysły na imiona i robimy po prostu losowanie i autentycznie wylosowujemy imię dla danego zwierzaka.
1: Takie, jakie miało być.
0: Dokładnie tak.
1: A ile generalnie teraz zwierząt obecnie jakby macie pod swoją opieką?
0: Myślę, że około 50 zwierząt będziemy mieć pod swoją opieką. W tym są też ptaki, gołębie gdzieś tam znalezione, uszkodzone i tak dalej, które już no, będą z nami do końca swoich dni.
1: Tak, rozmawiamy sobie o zwierzętach i no, całkiem pokaźnej ich liczbie, a nie zapytałam o siedzibę fundacji. Gdzie w zasadzie można was znaleźć?
0: Siedziba fundacji mieści się w Stalowej Woli na ulicy Popiełuszki 1, no ale tam właśnie znajduje się taka strefa komputerowo-papierowa fundacji. Natomiast zwierzaki na ten moment mieszkają w Jastkowicach i przeprowadzamy się do gminy Jarocin, do Majdanu Golczańskiego.
1: Czyli też zmiana powiatu.
0: Będzie zmiana powiatu i będzie zmiana miejsca. Jesteśmy w trakcie przeprowadzki i prawdopodobnie siedziba również się zmieni.
1: To kiedy w takim razie planujecie właśnie tę przeprowadzkę? Jeszcze w tym roku?
0: Tak, mam nadzieję, że przeprowadzić nam się uda w tym roku. Jesteśmy na etapie stawiania ogrodzeń, które, no ten etap został po prostu przerwany na czas zimowy, czas mrozów. Jest to kwestia po prostu wygrodzenia wybiegów dla zwierząt i przeniesienia po prostu budynków dla zwierząt, które są drewniane.
1: A co w takim razie będzie się znajdowało w przyszłej, nowej siedzibie Fundacji Gawruszówka?
0: No marzy nam się stworzenie trochę takiej planety zwierząt, żeby to był po prostu taki dom zwierząt, ale również chcemy prowadzić zajęcia animaloterapii. Obecnie też dojeżdżamy do często dzieci i młodzieży.
1: Do szkół?
0: Do żłobków, przedszkoli i szkół. Chcielibyśmy gdzieś tam w sferze marzeń stworzyć taki ośrodek animaloterapii. Chcielibyśmy móc dać dom, taki tymczasowy, dobry dom dla psów, kotów, królików, świnek morskich, starszych bądź schorowanych koni i innych zwierząt gospodarskich. No takie jest nasze marzenie i taki jest plan na przyszłość.
1: A jak w ogóle planujecie jakby rozwiązać kwestię tej nowej siedziby, tej nowej przestrzeni dla zwierząt, patrząc na to, jak one są jakby no, różnych rozmiarów, o różnych potrzebach?
0: No tak, to jest bardzo ważne, żeby każde zwierzę, każdy gatunek miał przestrzeń dla siebie, taką bezpieczną, no, czyli to jest związane z wolierami, z budową wolier, z zagrodami, z wybiegami, no, z wiatami dla tych koni, dla krówek, dla kóz. No, każdy musi mieć po prostu swój kawałek podłogi.
1: Wspominała pani też przed chwilą, że prowadzicie takie zajęcia z animaloterapii, jeśli dobrze zapamiętałam. Na czym polegają takie zajęcia?
0: Na przykład zajęcia hipoterapii, czyli zajęcia na końskim grzbiecie, ale nie tylko, bo hipoterapią jest też spotkanie z koniem, nakarmienie go, wyczyszczenie.

0: niego obserwacja również tego zwierzęcia. No i dotyczy to każdego gatunku zwierząt, z tym, że no nie na każde zwierzę możemy wsiadać. Nie każde zwierzę będzie dla nas materacem, tak jak może być koń.
1: Co jakby daje udział w takich zajęciach?
0: Udział w takich zajęciach daje po prostu radość, wyrzut endorfin, poczucie szczęścia. Zwierzęta nas nie oceniają, nie krytykują. Bardzo często dzieci, młodzież otwierają się i po prostu mają większą chęć do życia.
1: Teraz chciałabym przejść do tematu adopcji i przyjmowania zwierząt pod opiekę. Czy możliwa jest u Was właśnie adopcja właśnie zwierząt, które do Was trafiają?
0: Tak, oczywiście. Szukamy domów adopcyjnych. Zwierzęta, które były naszymi podopiecznymi, na przykład konie, kozy. Jest kilka takich zwierzaków, które znalazły cudowne domy i cały czas na bieżąco takich domów szukamy. Do adopcji na ten moment są konie, są kozy, króliki, świnki morskie, pieski, wspaniałe, cudowne pieski. Jest zapotrzebowanie na domy adopcyjne, na domy tymczasowe i żeby ktoś nas po prostu wspomógł, również cały czas jest zapotrzebowanie.
1: A jakie właśnie warunki trzeba spełnić, żeby móc jakby adoptować czy stworzyć taki dom tymczasowy takim zwierzakom?
0: No to zależy od gatunku zwierzęcia. Jeżeli ktoś chciałby adoptować konia, no to musi mieć przynajmniej 2 konie u siebie, żeby ten trzeci koń stworzył z nimi taką grupę społeczną. Musi być wybieg bezpieczny dla koni. No i wiadomo, trzeba się tym koniem opiekować, karmić go głównie sianem, więc musimy mieć też jakieś pomieszczenie do przechowywania siana. W przypadku mniejszych zwierząt, no też to każdy z gatunków ma jakby swoją instrukcję obsługi. Trzeba się z tym zapoznać i oczywiście pomagamy, informujemy, jakie warunki trzeba spełnić, żeby wziąć do siebie królika czy świnkę morską. Jeżeli chodzi o psy, jeżeli są to pieski młode, na ten moment mamy na przykład szczeniaczka z lasu, który szuka domu i w umowie adopcyjnej będzie zaznaczone, że w odpowiednim wieku należy go po prostu wykastrować. Nie chcemy rozmnażać zwierząt. Trzeba zadbać o szczepienia ochronne. No, po prostu trzeba o to zwierzę dbać.
1: A czy są u Was właśnie takie zwierzęta, które jakby nie są może, nie są może materiałem właśnie na takie zwierzę adopcyjne, może tak?
0: Jest na przykład alpaka, która trafiła do nas od hodowcy. Jest to alpaka, która naszym zdaniem do adopcji się nie nadaje, ponieważ porusza się na 3 nogach. Trafiła do nas, znalazła sobie jakby towarzyszy u nas i nawet dla psychiki takiego zwierzęcia nie wyobrażam sobie, żeby miał on zmieniać dom. Na pewno będą jeszcze zwierzęta, które no, z wielu powodów psychicznych czy fizycznych nie będą mogły szukać domów adopcyjnych.
1: Czy pod Waszymi skrzydłami, jeśli to tak mogę ująć, znajdują się zwierzęta chore, czy również takie zdrowe?
0: Większość zwierzaków, które u nas mieszka, są to zwierzęta jakieś właśnie z niedomogami, albo fizyczne,
1: po przejściach,
0: albo kaleki, albo zwierzęta wiekowe już, niedowidzące, niesłyszące, jak pan lama. Mieszka u nas kózka balbinka, która urodziła się zupełnie niechodząca. No i po prostu właściciel oddał nam tą kozę, bo nie miał czasu się nią zajmować. Karmiliśmy ją ręcznie, bo chcieliśmy po prostu dać jej szansę na życie. I to wszystko działo się rok temu. Na dzisiaj balbinka nie jest zwykłą kozą. Nie dowidzi na jedno oczko, ma jednego roga, mówimy, że jest to taki nasz jednorożec i również nie jest zwierzakiem adopcyjnym, jest bardzo psychicznie z nami związana, ufa nam, ale żyje sobie, nie cierpi, jest szczęśliwa. No i jest to też dla nas taka radość, że udało się jej pomóc i że może sobie ta balbinka po prostu żyć.
1: Często jest tak, że właśnie ludzie przynoszą właśnie, czy przyprowadzają właśnie do Was zwierzęta, którymi nie mogą już się opiekować albo nie chcą?
0: Tak, był taki w sumie 3 lata temu boom

0: króliki u nas. W zasadzie co chwilę ktoś dzwonił albo nawet przyjeżdżał właśnie z królikami, bo dziecko ma alergię, bo dziecko wyjechało na studia. I faktycznie był taki moment, że na przykład mieliśmy bardzo dużo królików pod swoją opieką, ale dzięki współpracy z Kicadełkiem w Rzeszowie udało się po prostu tym królikom znaleźć cudowne domy adopcyjne.
1: A czy to jest tak, że do Was zwierzęta trafiają głównie właśnie od takich no, już byłych właścicieli, czy nieraz znajdujecie te zwierzęta po prostu?
0: I tak, i tak. Bywa, że właśnie właściciel się z jakiegoś powodu, no może nie powiem pozbyć chce, ale no potrzebuje, żeby, właściciel potrzebuje, żeby tym jego zwierzęciem się zaopiekować, tak to nazwijmy. Ale zdarza się też, no mamy oczy otwarte i my, i nasze dzieci. I no i widzimy, że jest potrzeba, żeby, nie wiem, czy tego gołębia podnieść i spróbować poskładać mu skrzydło, czy nie wiem, tak jak ostatnio właśnie szczeniak jakimś cudem trafił na nas w lesie, w polach. Czy psy w kartonach, no jakoś to tak samo do nas, że tak powiem, przychodzi.
1: Trzeba mieć po prostu oczy dookoła głowy.
0: Tak, trzeba po prostu widzieć.
1: A kto pomaga Wam na co dzień właśnie przy opiece nad tymi zwierzętami?
0: Wolontariusze wspierają nas dosyć mocno, jeśli chodzi o wyżywienie zwierząt, o organizację bazarków czy zbiórek. Natomiast tak, jeśli chodzi o codzienność, no to w zasadzie jesteśmy sami.
1: Czyli tu chodzi Pani o karmienie, czy...
0: Tak, no sprzątanie, karmienie zwierząt, spacery z psami. Mamy wolontariusza Marcina, który jak tylko ma czas wolny, to zawsze przyjedzie i wyprowadzi swojego ulubionego dolara na spacer. Ale wiadomo, jest tak, że no, ludzie nie mają czasu, prawda? Każdy jest zapracowany i każdy ma jakieś swoje sprawy. Jesteśmy zadowoleni bardzo i wdzięczni z każdej pomocy, którą mamy, a tą, którą mamy, uważam, że nie jest to mała pomoc.
1: Ale zakładam, że wciąż brakuje rąk do pracy.
0: Tak, rąk do pracy brakuje i ja serdecznie zapraszam osoby, które chciałyby przyjemne z pożytecznym połączyć, czyli siłownia, za chwilę pewnie solarium. I u nas będzie posprzątane, a wzmocnią się mięśnie u Państwa. Na pewno jakiś napływ endorfin przybędzie.
1: To gdzie można się zapisać do tej siłowni w Fundacji Gawruszówka w takim razie?
0: Zapraszam do kontaktu telefonicznego i możemy się zawsze umówić.
1: Z tego co wiem, to też mają Państwo stronę na Facebooku.
0: Tak, mamy profil na Facebooku Fundacja Gawruszówka. Można napisać przez profil właśnie Gawruszówki. Można przez WhatsAppa. No, serdecznie zapraszam.
1: I już zbliżając się tak do końca naszej rozmowy, chciałabym Panią zapytać o takie plany na przyszłość. Jakie są Wasze marzenia?
0: W przyszłości no, bardzo byśmy chcieli stworzyć taki dom dla zwierząt potrzebujących, wymagających po prostu pomocy. Takie miejsce bezpieczne dla ludzi również właśnie, nie tylko dla zwierząt, żeby mogły przyjść do nas osoby, które potrzebują tego kontaktu ze zwierzętami. Być może gdzieś tam w sferze marzeń, już chyba wspominałam, no jest jakiś taki ośrodek animaloterapii, ponieważ te zwierzęta, które my ratujemy, one mogą też ratować nas.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: nowa stalowa wola.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: SK2, Stalowa Wola.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy

0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w